0: to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys. Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

No, dzisiejszą głowę do góry zaczęliśmy od muzycznego morderstwa. Miss Murder, AFI na 98.2. Na zegarach 4 minuty po godzinie 7. Kuba Pasieczny z tej strony, witam serdecznie i zapraszam do godziny 10. Teraz dla tych bardziej zaspanych kawałek tak dobry, że nie da się go nie podśpiewywać pod nosem. Yes i Owner of a Lonely Heart w waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starrey EMI w wynajmie z niską ratą już od

0: 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
1: Radio Centrum.

kawał przyjemnego grania prosto od Red Hot Chili Peppers, Give It Away, na 14 minut po godzinie 7. A więc na dobry początek sprawdźmy sobie, co znajdziemy w dzisiejszej kartce z kalendarza. Imieniny obchodzą dziś Bolesław, Juliusz czy Emilia. Życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście i zachęcam, żeby zrobić sobie zdjęcie z dzisiejszymi jubilatami, bo mamy dziś także dzień fotografii, także jest to idealna do tego okazja. A teraz muzycznie nieco przygrzejemy dzięki brzmieniu grupy Nickelback, Feed the Machine w waszych głośnikach.

Kawałek, który opowiada o problemie, z którym mierzy się każdy kierowca, czyli o korkach. Cross on Traffic, Jimi Hendrix na 98.2. Na zegarach 20 minut po godzinie 7, a więc to czas na pierwszy dziś przegląd prasy. I na początek nieco informacji właśnie dla kierowców. Otóż od dziś ruszają prace na ulicy Sowińskiego i mowa tutaj o pracach związanych z wymianą asfaltu w okolicy skrzyżowania z ulicą Głęboką. Także trzeba przygotować się na jeszcze większe korki niż zwykle na tej ulicy. Prace mają potrwać około tygodnia. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego. Za to w Dzienniku Wschodnim bardzo ważna statystyka. Otóż rekordowa liczba Polaków zastrzegła swój PESEL. Jest to związane z niedawnym wyciekiem danych, około 19 milionów Polaków. Jeżeli wy również chcielibyście zastrzec swój PESEL, no to można to zrobić przez aplikację mObywatel lub w dowolnym biurze obsługi mieszkańców. Więcej na ten temat na stronie internetowej Dziennika Wschodniego.

0: pierwszy wyjazd dzisiejszego dnia na lubelskie drogi. Przed nami na początek Wrotków. Tutaj uważajcie na Nadbystrzyckiej do Ronda. Obok na Diamentowej w stronę Wrotkowskiej także jest spory ruch. Dalej uwaga w Alei Kraśnickiej, szczególnie w okolicy Monte Cassino, bo tam jest także całkiem spory ruch. Jeśli chodzi o wjazd i wyjazd z Lublina, no to sporo dzieje się w Alei Tysiąclecia, ale ruch nie jest tutaj aż tak duży jak zwykle, więc można się tam śmiało kierować, bo postój mija całkiem sprawnie.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A jeśli chodzi o pogodę, to mamy całkiem przyjemny poranek, 14 stopni powyżej zera i całkiem sporo słońca, jednak sporo chmur dzisiejszego dnia także się pojawi, może też trochę powiać. Jeśli chodzi o opady deszczu, te mogą pojawić się około godziny 16, także parasol może się przydać.
2: Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

Falls i The Runner na 98,2 na zegarach 19 minut do godziny 8. Być może niektórzy z Was już o tym słyszeli, ale jeśli nie, no to wczoraj z budki suflera odszedł Jacek Kawalec. Kryzys rozpoczął się 16 sierpnia, kiedy Tomasz Zeliszewski, perkusista budki, opublikował oświadczenie oskarżające Kawalca o wyśmiewanie twórczości Zenka Martyniuka i jego fanów na swoich prywatnych koncertach, gdzie Jacek Kawalec wykonuje parodię przeboju Przez Twe Oczy Zielone. Po tym oświadczeniu Kawalec ogłosił, że odchodzi z budki i nie godzi się na cenzurę swojej twórczości. Zenek Martyniuk już na to zareagował i powiedział, że nawet rozważa podjęcie kroków prawnych. O komentarz także poproszono pana Krzysztofa Cugowskiego, który powiedział, i tu cytuję, nic mnie to nie obchodzi. Ale jak to śpiewał pan Krzysztof, po nocy przychodzi dzień, po burzy wychodzi słońce, więc może panowie jeszcze się pogodzą.

Wolf Alice w utworze Bros, czyli ziomeczki. Jestem ciekaw, czy ktoś z was ze swoim ziomkiem miał okazję pójść kiedyś do sklepu z gitarami i sobie poplumkać. Jeśli tak, to jestem ciekaw, jaki utwór graliście najczęściej. A dlaczego pytam? Bo pojawiła się ankieta z wynikami, jakie utwory są najczęściej grane w sklepach z gitarami właśnie. Pracownicy Guitar Center wspomnieli, że najczęściej granym utworem było Stairway to Heaven Led Zeppelin. Do czasu jednak, bo sieć zakazała grania tego utworu, gdyż ludzie zamęczali nim obsługę. Więc lider się zmienił i jest nim obecnie Master of Puppets Metallica. I duża w tym zasługa Stranger Things, gdzie jeden z bohaterów gra ten utwór, przez co popularność tego kawałka ponownie eksplodowała. Ale obstawiam, że raczej większość z nas nie ma dość tego utworu, nie to co pracownicy sklepów z gitarami, więc posłuchajmy go sobie teraz w całości. Master of Puppets Metallica.

Metallica, tuż po nich Jimmy Eat World, All The Way It Stay, także musicie przyznać, że to naprawdę świetny zestaw do wejścia w drugą godzinę wspólnego grania. Oczywiście dużo świetnego brzmieniowo jeszcze przed nami. Kobra Nocka już teraz w waszych głośnikach, a tuż po nich Deep Purple czy świeżynka prosto od grupy Avatar.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

Deep Purple w utworze Perfect Strangers w Radiu Centrum. A dziś swoje 81. urodziny obchodzi wokalista Deep Purple, czyli Ian Gillan. Życzymy oczywiście jak najdłuższego życia i oczywiście grania jak najdłużej na scenie. Jednak wokalista Deep Purple trochę postraszył swoich fanów ostatnio, mówiąc, że jeżeli poczuje, że nie będzie w stanie dać z siebie wszystkiego na odpowiednim poziomie, no to wtedy zespół przejdzie na zasłużoną emeryturę. Ale szybko dodał, że na razie wszystko jest w porządku i zespół nigdzie się nie wybiera, a co więcej, szykują chociaż jeszcze jedną nową płytę, także no, czekamy na to ogłoszenie. Za to przed nami świeżynka od grupy Avatar pod tytułem Crying Fire. I zespół obecnie promuje swój nowy album pod tytułem Don't Go in the Forest. I na pytanie, co ciekawego można znaleźć w szwedzkich lasach, wokalista grupy Johannes Ekerström powiedział, że w szwedzkich lasach jest masa walających się worków z magazynami dla dorosłych. No przyznaję, że jeżeli to prawda, to Szwecja jest naprawdę bardzo ciekawym miejscem, gdzie widocznie recykling makulatury no, nie działa jak powinien.

Crooked Kings i Lying Through Their Teeth na 98.2. No, wakacyjny okres powoli dobiega końca, ale jak jeszcze nie wybraliście się na zasłużony urlop, no to znalazłem informację, ile odpoczynek od pracy powinien trwać według psychologa. Otóż idealny urlop powinien trwać od 10 do 14 dni, a największy poziom dobrostanu osiągamy około 8 dnia. Dodatkowo jest tu też napisane, że urlop raz, dwa razy w roku to po prostu za mało. No tak sobie myślę, że dni urlopowych może nie wystarczyć, a po drugie przecież my Polacy na urlopie często robimy remonty, więc dla nas powinien być jeszcze urlop po urlopie, żeby odpocząć od urlopu.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy, marności nad nami.

0: świeżynka od młodej krwi na polskiej scenie muzycznej. Café Trauma na święty spokój nie ma szans. No, zależy gdzie, bo z tego co widzę na lubelskich drogach już jest całkiem spokojnie. Największy ruch jednak mamy na ten moment na Głębokiej, na skrzyżowaniu z Sowińskiego. Jest to spowodowane pracami związanymi z wymianą asfaltu na Sowińskiego, więc jak bardzo zależy Wam na czasie, no to Lipowa czy spadochroniarzy to dobre alternatywy. Uwaga także na Witosa w stronę centrum, tak od wysokości Obi. Tam też mają miejsce prace drogowe i ruch tam jest całkiem spory.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A jeśli chodzi o pogodę, no to w Lublinie robi się coraz cieplej. Obecnie na termometrach mamy 16 stopni ciepła, max na dziś to 23 stopnie na plusie. Teraz widzimy sporo słońca, jednak po południu może trochę więcej chmur się pojawić oraz może także pojawić się deszcz, także warto mieć w zanadrzu parasol.
2: Autopromocja. Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
6: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
7: No, bo mają wszystko taniej.
6: A jeszcze jakiś?
7: Bo mają najlepszy wybór.
6: No i?
7: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
6: Ciekawe, co jeszcze?
7: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
8: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Rise Against i Prayer of the Refugee. Masa dobrego grania na 98.2. Jeżeli ktoś z Was modlił się o coś nowego od grupy Fontaines DC, no to modły zostały wysłuchane. Otóż wczoraj grupa udostępniła nowy utwór pod tytułem Marianne, który zapowiada nowy krążek grupy pod tytułem Dopamine Chamber, który ukaże się 16 października. I czego można się spodziewać po nowym krążku? No jak mówi zespół, zmierzają oni w stronę mroczniejszego brzmienia z silnymi elementami elektroniki, co zaraz też usłyszymy. Marianne, Fontaines DC.

0: nowość od Fontaine's DC za nami, a tymczasem trzeba coś pogadać o koncertach, które odbędą się w najbliższym czasie. 15 minut do godziny 9, czas na imprezę FM. Na początek koncert legendy polskiej sceny muzycznej. W ramach trasy Wiek to tylko liczba w Lublinie zagra pan Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Na koncercie usłyszymy największe hity Krzysztofa Cugowskiego z czasów Budki Suflera oraz jego solowej kariery, także każdy coś dla siebie znajdzie, a koncert już 16 października w Centrum Spotkania Kultur. Za to nieco później, bo 6 listopada w Lublinie zagra grupa Ladybug. Panowie wyruszyli w trasę z okazji 45-lecia formacji. Zespół przeprowadzi was przez ponad 4 dekady twórczości od swoich największych hitów po materiał z nowej płyty LP45 z listopada tamtego roku. Ich koncert odbędzie się 6 listopada w hali Globus. I na koniec koncert gwiazd muzyki oraz aktorstwa pod szyldem jednego zespołu, czyli Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry oraz Tommy Henriksen zagrają już 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Masa kultowych coverów, ale także autorskich utworów zespołu na pewno na setliście się pojawi, więc po prostu trzeba tam być.
1: Radio Centrum.

ma nam szare miraże. No jakoś tak szaro-buro bez żadnych ogłoszeń festiwalowych, można by pomyśleć. Ale na szczęście wczorajszy dzień dał ogłoszenie, które daje powody do radości. Otóż wraca festiwal Ozzfest. Już wiadomo, że festiwal odbędzie się na stadionie Villa Park w Birmingham, czyli miejscu pożegnalnego koncertu z jego Zborna i Black Sabbath. Sharon Osbourne nie podała jeszcze dokładnej daty, ale już zapewnia, że w przyszłym roku festiwal na pewno się odbędzie i że będzie to impreza jedno- lub dwudniowa. A więc czekamy na pierwsze ogłoszenia, bo masa gwiazd na pewno się tam pojawi.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.

No, utwór, którego nikomu przedstawiać nie trzeba, The Rasmus in the Shadows. Za to już niedługo na światło dzienne wyjdzie nowy album, czyli album grupy Mastodon. Ten już w przyszły piątek i dowiadujemy się na jego temat coraz więcej. Bo jednym z gości, który na nim występuje, ma być sam Geezer Butler, czyli basista Black Sabbath. Jak mówił wokalista grupy Troy Sanders, Geezer zaprosił Mastodon na pożegnalny koncert z jego, wspominał o nich w swojej biografii, więc zespół postanowił poprosić go o wystąpienie na ich krążku i ten bez wahania zgodził się zagrać na basie w utworze The Vanishing. No na ten moment album Marrow Deep zapowiada się na naprawdę świetne wydawnictwo. Premiera, przypominam, w przyszły piątek i po prostu nie można jej ominąć. Ale Geezer Butler nie jest jedynym gościem na tej płycie, bo zaśpiewał na niej gościnnie także Josh Homme, czyli wokalista Queens of the Stone Age. Ten utwór już jakiś czas temu poznaliśmy, ale jak jeszcze go nie słyszeliście, no to już teraz to nadrobimy. Mastodon i Josh Homme, Snakes for Dinner.

The Strokes, Dine and Dash na 98,2 na zegarach 27 minut po 9, a więc to czas na drugi dziś przegląd prasy. Na początek raport o życiu na Lubelszczyźnie. Otóż według danych 31% mieszkańców województwa nie posiada nieruchomości na własność, 24% odziedzicza domy lub mieszkania, a 23% myśli o przeprowadzce na wieś. Jednak 39% mieszkańców nie wyobraża sobie życia nigdzie indziej niż Lubelszczyzna, choć jednocześnie 56% mówi, że barierą są ceny nieruchomości w innych miejscach i to ich zatrzymuje przed wyprowadzką, jeżeli mieliby taką możliwość. Jakbyście chcieli poczytać więcej na ten temat, no to odsyłam na stronę internetową Dziennika Wschodniego. Za to w Rzeczpospolitej przeczytacie o tym, że powstaje album Hołd dla Metalliki. A Tribute to Metallica to album, na którym covery hitów Metalliki zagrało 17 zespołów z 14 krajów, w tym 2 z Polski. Są to grupy Wefar, death metalowa formacja z Wrocławia, którzy wykonali Sad But True, oraz Methanol z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy nagrali własną wersję The Four Horsemen. Jakbyście chcieli poczytać więcej na temat tego wydawnictwa, to odsyłam na stronę internetową Rzeczpospolitej.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Thunder going to Sin City. Nie wiem, czy Rzeszów jest miastem grzechu, ale jeżeli zmierzacie w tamtym kierunku, to uważajcie. Otóż miał tam miejsce wypadek na trasie S19 pomiędzy węzłami Niedrzwica Duża a Wilkołaz. Zderzyły się tam trzy pojazdy, w wyniku czego zablokowany jest prawy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 2 godzin.

Kawał świetnego grania prosto z Grecji. Villagers of Yuan in a City i For the Innocent na 98.2. Na zegarach niecałe 4 minuty do godziny 8, do godziny 10, przepraszam. Także to pora, żeby kończyć dzisiejszą Głowę do Góry. Kuba Pasieczny, dziękuję za dziś, trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Wakacja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Największy lokal w mieście!

0: emocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Jedyne i niepowtarzalne YouTube z kawałkiem Sunday, Bloody Sunday na 982 FM. Tak nawiązując do klasycznego demotywatora, czy mamy niedzielę wieczór i humor popsuty? No nie, absolutnie nie. Mamy już godzinę 15 na zegarach. Zaczynamy wydarzenia w Radiu Centrum.
1: Lubelscy łowcy głów zatrzymali przestępcę poszukiwanego w Europie. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o transporcie na dożynki wojewódzkie.
0: Wydarzenia przygotowała Maria Monsior.
1: Lubelscy łowcy głów zatrzymali w Warszawie poszukiwanego przestępcę seksualnego z powiatu tomaszowskiego. Sąd wystawił za nim europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Jak wynika z policyjnych materiałów, 47-latek w przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej. Miał jej również grozić pozbawieniem życia, jeżeli ujawni okoliczności zdarzenia. Początkowo mężczyzna ukrywał się na terenie Włoch i jednak wciąż pozostawał nieuchwytny. Pod koniec ubiegłego roku w sprawę włączyli się funkcjonariusze z punktu kontaktowego sieci współpracy policyjnej zajmującej się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W końcu trop zaprowadził lubelskich łowców głów do Warszawy, gdzie zatrzymali 47-latka przy pracach wykończeniowych w jednym z mieszkań w centrum stolicy. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Uczestnicy dożynek wojewódzkich w Świdniku nie będą musieli szukać miejsca parkingowego. Mogą wybrać podróż koleją lub autobusem. Osoby planujące udział w wydarzeniu będą mogły skorzystać z regionalnych pociągów rozkładowych. Samorząd województwa lubelskiego uruchomi też w tym dniu specjalne połączenie kolejowe od Kraśnika i Motycza. Rozkład jazdy i szczegóły oferty taryfowej będą dostępne na stronie internetowej Polregio.
2: Przejazd pociągiem Polregio ze stacji Lublin Główny do przystanku Świdnik Miasto zajmuje zaledwie 10 minut trasy, a bilet normalny kosztuje tylko 4 zł. Obowiązują też zniżki rozkładowe. Dla uczestników wydarzenia, którzy przyjadą na wydarzenie pociągiem, została przygotowana specjalna oferta powrót gratis. Wystarczy odwiedzić stoisko promocyjne Polregio zlokalizowane na terenie dożynek wojewódzkich, okazać ważny bilet i odebrać voucher, który uprawni do bezpłatnego powrotu do stacji początkowej.
1: Mówi Marcin Jakubczyk z Zespołu Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dotrzeć na imprezę będzie można także autobusami wielkopojemnościowymi. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie oprócz regularnie funkcjonujących połączeń udostępni 2 dodatkowe linie dożynki. W pojazdach obowiązywać będzie standardowa taryfa biletowa, a obowiązujący rozkład będzie można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Voucher za odwołany występ, skrócony line-up czy wadliwe nagłośnienie to sytuacje, których nie musisz akceptować. Prawa konsumenta działają również pod sceną. Koncerty i festiwale to emocje i dobra energia, ale także umowy i regulaminy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował specjalny poradnik dla miłośników muzycznych wydarzeń.
3: Z line-upu znika główna gwiazda z wykupionego miejsca. Na trybunach lądujesz w tłumie na płycie. A może jest inaczej? To fatalne nagłośnienie i zasłonięty widok psują twój długo wyczekiwany wieczór. Na dodatek na to wszystko organizator reaguje w stylu sorry, taki mamy klimat? Czy to już koniec? Niekoniecznie. Gdy organizator wydarzenia nie dotrzymuje umowy, konsument nie musi przymykać na to oka. Te sytuacje to podstawy do reklamacji. Przypominamy, organizator nie może narzucać ci niekorzystnych zmian tuż przed imprezą. Powinien zadbać o jej bezpieczny i obiecany przebieg.
1: Mówi Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aby złożyć reklamację, w pierwszej kolejności należy ustalić, co dokładnie poszło nie tak i kto za to odpowiada. W sprawie na przykład nieczytelnie wydrukowanego karnetu udaj się do bileterii, a zmiany artystów zareklamuj u organizatora.
3: Po pierwsze, ustal, do kogo złożyć reklamację. W zależności od sytuacji może to być organizator, bileteria lub właściciel obiektu. Po drugie, opisz sytuację, wskaż, czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia, nagrania z miejsca wydarzenia. Po trzecie, poczekaj na odpowiedź. Przedsiębiorca ma na to 14 dni. Jeśli się nie odezwie, oznacza to, że uznał twoją reklamację. A co, jeśli firma znika lub unika kontaktu? Jeśli płatność była kartą, zgłoś się do swojego banku i skorzystaj z procedury chargeback. Oszustwo zgłoś na policję.
1: Dodaje Agnieszka Kowalska. Pełny przewodnik dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aby w pełni cieszyć się imprezą i uniknąć nieoczekiwanych nieprzyjemności, warto przed zakupem biletów dokładnie czytać regulaminy.
0: co by się stało, gdyby prognozy pogody nie było w Radiu Centrum. Katastrofa. Sprawdźmy sobie, co takiego się dzieje za naszymi oknami. No i aktualnie jest słonecznie. 22 stopnie Celsjusza, aczkolwiek mała szansa na opady właśnie w tych godzinach popołudniowych. Aktualnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1010 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej roka w mieście.
0: Czas zacząć godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz, środa 19 sierpnia, mamy już 6 minut po godzinie 15. No i zaczynamy najpierw nawet nie od dryfowania, tylko od pływania z prądem. Go with the flow od Queens of the Stone Age.

arktyczne małpy w ten średnio chłodny dzień, czyli Arctic Monkeys, Are You Mine na 98.2 FM. No a zaczynamy od kwestii chyba najważniejszej dla nas wszystkich w taką porę dnia, a mianowicie od informacji drogowych. Dostaliśmy informację od jednego z naszych słuchaczy, który napisał do nas, że mamy korek przez wypadek na skrzyżowaniu Związkowej z Bursakami w stronę Spółdzielczości Pracy. Więc, drodzy słuchacze, oczywiście, jeżeli jesteście już w stanie to zrobić, no to szukajcie objazdu. No i też przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515 515 982.

23 minuty po godzinie 15. Def Leppard, oczywiście kawałek Let's Get Rocked, czy też może jeszcze powinienem powiedzieć Let's Pour Some Asphalt. Drodzy słuchacze, już dziś rano, mała informacja swoją drogą dla wszystkich kierowców, rozpoczęły się roboty drogowe na ulicy Somickiego od ulicy Głębokiej.

Okay, no i mają potrwać około tygodnia. No i warto też swoją drogą dodać, że remontowana już ulica Sobińskiego była no, niecałe dwa lata temu. Wiadomo, jakieś poprawki muszą się pojawić. No ale dobrze, że teraz na to się zdecydowali, a nie na przykład w środku semestru. Drodzy słuchacze, porankami panowie wychodzą wylewać asfalt, a wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. Chyba już wiecie, jaki kawałek przed nami. Mysłowic, już teraz.

0: Spoonman od Soundgarden w porę obiadową. Ciekawy wybór, prawda? 28 minut do godziny 16. Ruszamy z przeglądem informacji drogowych. I co się dzieje? No dzieje się naprawdę wiele na naszych ulicach. Na początek Bolesława Prusa jest całkowicie zakorkowana, więc szukajcie objazdu, jeżeli planujecie drogę w stronę Alei Solidarności. W szczególności tak samo, jeżeli planujecie przejazd przez Aleję Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Te okolice są całkowicie zakorkowane. W Alejach Racławickich możecie mieć problem z przejazdem w stronę Krakowskiego Przedmieścia, a następnie w stronę ulicy Lipowej, Nadbystrzycka w stronę Narutowicza i dalej mamy problemy też z przejazdem klasycznie na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Drodzy słuchacze, przypominam po raz kolejny, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
4: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

13, no 14 minut już raczej do godziny 16, a my teraz powiemy sobie o wkładaniu igły w żyłę, ale już spokojnie, ostudzę emocje, chodzi mi o oddawanie krwi, bo Regionalne Centrum

piątka dla Rolling Stonesów za naprawdę świetny album. No i też mamy 5 minut do godziny 16. Z The Rolling Stones przeskakujemy w stronę zespołu Slipknot. Piękny kontrast, trzeba przyznać. No i jak część z was może kojarzyć, od jakiegoś czasu jest mała tak zwana drama, jak to mawiają młodzi, a mianowicie pojawiła się informacja o tym, że Sid Wilson prawdopodobnie nie jest już członkiem zespołu Slipknot. No i później sam Wilson przyznał podczas pewnego festiwalu, że jednak jest dalej tym numerem zero zespołu Slipknot. No i ostatnio pojawiła się informacja od samego Wilsona w jego mediach społecznościowych. Cytuję może właśnie ten post. Slipknot 1997-2026. No i na szczęście chyba w tym miejscu już kończy się ta muzyczny odcinek Mody na Sukces. No i też powoli kończy się pierwsza część Godziny Szczytu. Usłyszymy się ponownie po 16:00.

0: Slipknot i Nero Forte na 98.2 FM. Tytuł, który przypomina nazwę jakiegoś leku na ból głowy. Ale w klimatach farmacji po części jeszcze na chwilę zostaniemy, bo godzina 16 już teraz na naszych zegarach, więc pora na zastrzyk informacji w Radiu Centrum. Już teraz.
1: Uwaga kierowcy, nadchodzą utrudnienia w ruchu. Powiemy także o nowych autobusach hybrydowych, które można już zobaczyć na lubelskich drogach.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: W Lublinie szykuje się weekend, który zmieni organizację ruchu w centrum. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej powinni przygotować się na utrudnienia. Jest to związane z organizacją festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński. Już w ten piątek od godziny 18 zostanie zamknięta ulica Królewska i będzie nieprzejezdna do zakończenia wydarzenia. Wszyscy użytkownicy ruchu, w tym komunikacja miejska, nie będą mogli się tamtędy poruszać do godzin nocnych w najbliższą niedzielę z 23 na 24 sierpnia. Lublin wzbogacił się o 9 nowoczesnych autobusów hybrydowych. Nowe pojazdy już obsługują miejskie linie komunikacyjne. Dzisiaj podczas konferencji prasowej podsumowano projekt Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Lublin poprzez zakup 9 autobusów. Są to 18-metrowe pojazdy hybrydowe typu plug-in, łączące napęd spalinowy z elektrycznym, dostarczone przez firmę Solaris Bus & Coach. Dzięki unijnemu dofinansowaniu lubelskie miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne ma już 29 takich autobusów.
2: Dodatkowo przypomnę, że również zakupiono 20 trolejbusów za kwotę 84 milionów, z czego dofinansowanie 56 milionów z funduszy europejskich. Za te 29 autobusów wyszła kwota blisko 100 milionów, bo tak dokładnie 96,6, z czego aż 67,5 miliona z funduszy europejskich, więc środki europejskie, jak widzicie Państwo, służą mieszkańcom.
1: Mówi Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego. Każdy z autobusów może przewieźć co najmniej 120 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących. Nowe pojazdy są niskopodłogowe i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażone w monitoring, głosowe zapowiedzi przystanków i biletomaty. Pasażerowie mogą korzystać również z klimatyzacji, portów USB oraz udogodnień ułatwiających przewóz rowerów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zakład Ubezpieczeń Społecznych promuje profilaktykę zdrowotną, zachęca do przyjścia z dzieckiem. Lubelski oddział zorganizuje wydarzenie Aktywne Dziecko, profilaktyka otyłości i wad postawy. Podczas dyżuru będzie można skorzystać z bezpłatnych porad fizjoterapeutów działu rehabilitacji z Centrum Medycznego LuxMed. Konsultacje skierowane są do dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych. Będą dotyczyć m.in. bólów kręgosłupa i stawów, stanów po urazach i zabiegach ortopedycznych oraz profilaktyki przeciążeń narządów ruchu.
3: Na konsultacje warto zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną, co ułatwi doradztwo. Eksperci z NFZ przygotują również specjalny kącik edukacyjny dla dzieci, gdzie najmłodsi będą mogli nauczyć się zasad zdrowego stylu życia poprzez zabawę. Tradycyjnie na stanowisku NFZ dorośli będą mogli również wykonać analizę składu ciała, zmierzyć ciśnienie tętnicze oraz saturację.
1: Mówi organizatorka wydarzenia Agnieszka Paluszek z oddziału ZUS w Lublinie. Spotkanie edukacyjne odbędzie się już jutro w godzinach od 10 do 12 w sali obsługi klientów przy ulicy Zana 38A. Wstęp jest wolny, nie obowiązują także zapisy. Titanic powraca, ale tym razem rozbawi publiczność. Kultowe sceny z filmów Jamesa Camerona zyskają polską komediową wersję. Reżyser o wielkim ego i trochę roztargniony operator dostają niepowtarzalną szansę. Mają nagrać polską wersję słynnych fragmentów z produkcji znanego twórcy, a potem wysłać je prosto do Hollywood. Nie wszystko idzie jednak po ich myśli, co zmienia realizację w Festiwal Śmiechu. O tym właśnie są Sceny, które nie weszły. Spektakl widowisko stworzone przez członków sceny komedii. Na wydarzenie pójdziemy już w najbliższy piątek na godzinę 20 na Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
0: Ciekawe, czy przed seansem poleci Zostawcie Titanica od Lady Punk. Sprawdźmy sobie teraz prognozę pogody. Za oknami zrobiło się pochmurno. Miejmy nadzieję, że to nie jest ostrzeżenie przed opadami deszczu. 22 stopnie Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1010 hektopaskali. Biometr dalej jest umiarkowany. No i jakość powietrza jest dalej dobra.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
7: Centrum. Najwięcej loka w mieście!
0: Mamy już na zegarach 5 minut po godzinie 16. Zaczynamy drugą część godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie wciąż Jakub Gryz. No i powiem tak na sam początek. Czy mamy tutaj słuchaczy, którzy ostatnio obchodzili swoje ćwierćwiecze? Jeżeli tak, no to ten numer, który już teraz usłyszycie, również ostatnio celebrował swoje 25-lecie, czyli Last Night od zespołu The Strokes.

Mamy już 14 minut po godzinie 16, a to był zespół Telescreens, kawałek Gimme All You Got. No i Telescreens dali nam naprawdę wiele, nie tylko w ramach tego kawałka, ale i również w ramach ich całego najnowszego albumu, czyli krążka pod tytułem Why the Lights Flicker. Nowość, która no na pewno zadowoli wszystkich słuchaczy muzyki takiej filmowej. I nie mówię tu w kontekście tylko klimatu budowanego przez muzyków tego zespołu, ale i również w kontekście objętości tego albumu, bo trwa ponad półtorej godziny, więc jeżeli tęsknicie za muzyką alternatywną, za indie rockiem, no to na pewno warto sprawdzić album Why the Lights Flicker w wolnym czasie, ale teraz wolnego czasu nie macie, bo trwają godziny szczytu, musicie zostać z nami oczywiście, no i też przypuszczam, że część osób w ogóle nie obchodzą nowości, tylko same klasyki, no i też mamy jakiś klasyk dla was, Eye of the Tiger, już teraz od zespołu Survivor na 98.2 FM.

Paulsi bezpardonowo wbiegli na antenę Akademickiego Radia Centrum z kawałkiem The Runner. Pozdrawiamy wszystkich sprinterów, maratończyków, generalnie wszystkich słuchaczy, którzy uwielbiają uprawiać cardio. No i trzeba też przyznać, że piekielnie szybko pędzi czas. Jeszcze niecały tydzień temu, równo właściwie tydzień temu, mogliśmy doświadczyć zaćmienia słońca. No to tym razem, w następnym tygodniu, w nocy z 27 na 28 sierpnia, będziemy mieli okazję doświadczyć zaćmienia księżyca. A kiedy, w których godzinach najlepiej się obudzić? No najlepiej patrzeć w niebo 28 sierpnia, mniej więcej po godzinie 6. No to świetnie się składa. Wstajemy o 6 rano, sprawdzamy sobie zaćmienie, no i później słuchamy sobie Radia Centrum po godzinie 7. Genialny pomysł, no i też genialny kawałek od zespołu Hej, sprawdzimy sobie już teraz. Cisza, ja i czas.

0: kurde, o kurcze, mamy już 28 minut do godziny 17, półmetek naszej audycji, więc ruszamy z kolejnym przeglądem informacji drogowych. Na sam początek w Alejach Racławickich możemy sobie teraz postać w stronę krakowskiego przedmieścia, ulicy Lipowej, jak i również w stronę Ronda Krwiodawców. No i z Ronda Krwiodawców w stronę Alei Kraśnickiej też będziecie mieli problem z przejazdem. Następnie ulica Nadbystrzycka i skrzyżowanie z ulicą Głęboką oraz w stronę Nurtowicza. Tam mały problem z przejazdem. Lipowa jest zakorkowana w każdą stronę na ten moment. W Alei Tysiąclecia jeszcze większe problemy z przejazdem w stronę Ronda Dmowskiego. Ulica Wolska jest całkowicie zakorkowana. No i na sam koniec widzę, że sytuacja na ulicy Diamentowej i Krochmalnej jest jeszcze gorsza, więc szukajcie objazdu. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982. Te informacje na pewno przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia

Lady Punk i oczywiście Fabryka Małp na antenie akademickiego Radia Centrum. Wymanifestowaliśmy sobie ten zespół. No i okazało się, że wymanifestowano również zespół Tilaw w Puławach, gdzie zagrają właśnie 13 września w ramach pożegnania lata. Kiedy? No właśnie 13 września, ale gdzie? To jest najważniejsze pytanie. No zagrają nieopodal sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Lubelskiej. Mujkowi chyba się spodobała Lubelszczyzna. Najpierw Lublinalia, potem Dni Kraśnika, a teraz jeszcze Puławy. No warto te miejsca jednak zwiedzać, ba, nawet warto w nich żyć.

Maiden i Run to the Hills na 98.2 FM. Znowu tempo sprinterskie nam się uruchomiło na antenie Akademickiego Radia Centrum. 10 minut do godziny 17. No to zakończymy drugą część godzin szczytu na ciekawostce z kategorii podróże kształcą. A dlaczego? No bo ruszamy w drugą stronę Polski, w stronę Rybnika, gdzie część z Was może kojarzyć, że w dzielnicy Niedobczyce znajdziemy 15-metrową replikę wieży Eiffla. No i ta dzielnica, właściwie sam Rybnik, często był nazywany Małym Paryżem. Błędnie nazywany Małym Paryżem, bo jak się okazuje, powierzchnia Rybnika jest większa od powierzchni Paryża o blisko 50 metrów kwadratowych. Ale jak to? No oczywiście nie wliczając do tego aglomeracji Paryża. Więc, drodzy słuchacze, sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli wasi znajomi, przyjaciele albo rodzina zapyta się was, co robiliście w wakacje, gdzie byliście, no to śmiało możecie pojechać właśnie do Rybnika i powiedzieć, że zwiedzaliście Paryż, tylko ten większy.

0: spokojnie, do nocy jeszcze mamy trochę czasu. Koma, wola istnienia na 98.2 FM. Na zegarach mamy już równo 17, więc bez zbędnego przedłużania ruszamy z wydarzeniami.
1: Nadchodzą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o konkursie prezydenta miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową.
0: Przy mikrofonie Maria Mąsior.
1: Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia. W związku z organizacją festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński zostaną wprowadzone objazdy. Będą one obowiązywać od 21 sierpnia od godziny 18 do 23 sierpnia do godziny 24. Autobusy linii 5, 6, 17, 22, 24, 25 i 52 w obu kierunkach pojadą objazdem przez Aleję Tysiąclecia, Aleję Solidarności, ulicę 3 Maja, Zesłańców Sybiru, Narutowicza, Plac Wolności i Zamojską. Zmiany obejmą również kurs linii 23. W kierunku Felin, Felin Uniwersytet oraz Felin Spiesca autobusy pojadą przez ulicę Prusa, Aleję Solidarności, Aleję Tysiąclecia, Aleję Unii Lubelskiej i Fabryczną. Z kolei linia 39 w obu kierunkach przejedzie przez Narutowicza, Zesłańców Sybiru, ulicę 3 Maja, Aleję Solidarności i Aleję Tysiąclecia. Objazdy dotyczą także linii 156, 160 i 950. W kierunku Choiny autobusy pojadą ulicą Fabryczną, Aleją Unii Lubelskiej, Aleją Tysiąclecia i Lubartowską. Natomiast w kierunkach odpowiednio Felin, Osiedle Poręba i Pancerniaków trasa będzie prowadzić ulicami Lubartowską, Ruską, Aleją Unii Lubelskiej oraz Fabryczną. Zmiany obejmą również linie nocne. Autobus N1 w kierunku Żeglarskiej pojedzie ulicami Lubartowską i Ruską, a następnie Aleją Unii Lubelskiej przez Rondo Lubelskiego Lipca 80, Zamojską i Plac Wolności. W kierunku Paderewskiego trasa będzie prowadzić przez Plac Wolności, Zamojską, Rondo Lubelskiego Lipca 80, Aleję Unii Lubelskiej, Aleję Tysiąclecia i Lubartowską. Z kolei linia M2 w obu kierunkach pojedzie przez Plac Wolności, Zamojską, Rondo Lubelskiego Lipca 80, Aleję Unii Lubelskiej i Lwowską. Ruszył nabór do konkursu prezydenta miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Na autorki i autorów najwyżej ocenionych pomysłów czekają nagrody pieniężne. Udział mogą wziąć twórcy prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, które zostały obronione w 2023 roku lub później. Zgłoszenia można składać do 15 września w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Jest to także możliwe za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej.
2: Tematyka zgłoszanych prac powinna obejmować m.in. zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym, społecznym, przestrzennym, kulturowym, turystycznym, środowiskowym czy technologicznym lub inne obszary istotne dla przyszłości Lublina i lubelskiego obszaru metropolitalnego. Przy ocenie prac szczególne znaczenie będą miały innowacyjność i oryginalność podejścia do tematu, poziom merytoryczny opracowania oraz możliwość praktycznego wykorzystania.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nagroda główna wynosi 6 tysięcy złotych. Dodatkowo najciekawsze prace mogą być także inspiracją do podejmowanych przez lubelski samorząd dalszych działań. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Urlop to nie wszystko. O kondycję pracowników trzeba dbać także na co dzień. Tymczasem profilaktyka wciąż przegrywa z zawodowym kalendarzem. Jak wynika z raportu Badanie, które daje czas, 41% zatrudnionych przyznaje, że obowiązki służbowe ograniczają im możliwość dbania o zdrowie. Z kolei 77% deklaruje, że zrobiłoby badania, jeżeli na ten cel byłby przeznaczony specjalny czas w pracy.
3: To pokazuje, że najmocniejszym benefitem coraz częściej okazuje się nie kolejna karta, platforma czy gadżet, ale realna możliwość wykorzystania czasu na zdrowie i odpoczynek. Pracownicy potrzebują jasnego sygnału, że mogą wyjść na badania, skończyć wcześniej pracę w piątek, nie zaglądać do komunikatora na urlopie i nie tłumaczyć się z tego, że dbają o siebie.
1: Mówi Alina Smolarek, dyrektorka HRNL Med. Eksperci wskazują, że takie działanie nie zawsze wymaga dużych budżetów. Najważniejsza jest dobra organizacja, zaufanie i rola liderów, którzy pokazują, że odpoczynek jest częścią zdrowej kultury pracy.
0: Prognoza pogody na dziś po raz trzeci. Sprawdźmy sobie. Za oknami zrobiło się znowu pochmurno. 24 stopnie Celsjusza. Szanse na opady rośnie, więc uważajcie. Bierzcie parasolki w razie czego. Ciśnienie atmosferyczne spadło. Wynosi teraz 1009 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Największej roka w mieście.
0: A na zegarach mamy 6 minut po godzinie 17. Zaczynamy ostatnią część godziny szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz, gramy do 18, a ten kawałek, no to jest kryminał, jak bardzo jest dobry. Smooth Criminal w wykonaniu Alien and Farm.

Berninger w Radio Centrum. Martini mi fatso. Martini może teraz nie polecamy, wodę gazowaną zdecydowanie, ale i tak powiem to. Toast dla naszych słuchaczy, dla naszych solenizantów, bo dziś w środę, małą sobotę, swoje imieniny obchodzi Bolesław, Juliusz, Emilia, Julian oraz Jan, no i też Wiktor. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. No i właśnie życzymy wam jak najlepszej tej małej soboty, środy. Zostańcie też z nami. Power of Trinity, już teraz kawałek ręce.

Na zegarach mamy prawie 25 minut po 17. ZZ Top z numerem Cheap Sunglasses na 982 FM, a wczoraj cały świat obiegła bardzo smutna informacja o śmierci Franka Bearda, który odszedł w wieku 77 lat. Muzyk, który był perkusistą tego zespołu, no i praktycznie grał tam całe swoje życie, 55 lat w tej formacji. Piekielnie smutna informacja, a co się stanie z ZZ Top? No i jak dotąd zespół poinformował o tym, że odwołał swoje najbliższe koncerty z powodu żałoby oczywiście, aczkolwiek trasa ma zostać wznowiona 22 sierpnia w Austin, czyli w jednym z ulubionych miejsc Franka Bearda. I to się naprawdę ceni. Zespół nie wystawia białej flagi, a o białej fladze już teraz Republika.

0: Zaczynamy ostatni przegląd informacji drogowych i od razu już zdradzę, że problemy w centrum miasta uspokoiły się, aczkolwiek dalej problemy z przejazdem na podkacie na Bolesława Prusa w stronę Alei Solidarności. W mniejszym stopniu problemy na podkacie w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Lipowa jest dalej zakorkowana w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Nadbystrzycka w stronę skrzyżowania z Muzyczną oraz Głęboką. No i na ten moment widzę, że też małe problemy z przejazdem, aczkolwiek już nie tak wielkie na podkacie na ulicy Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Przypominam o tym, że możecie jeszcze wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982. No a jeżeli takich informacji nie macie, no to życzę Wam już bezpiecznej drogi do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
4: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

to była Alanis Morissette w Radio Centrum, czyli You Ought to Know. I rzeczywiście, drodzy słuchacze, powinniście o tym wiedzieć, a mianowicie Sharon Osbourne dała nam kolejne okruszki informacji dotyczące powrotu Ozfestu. No tym razem organizatorzy oficjalnie potwierdzili, że festiwal powróci w przyszłym roku, w 2027. No i też dowiedzieliśmy się, gdzie odbędzie się, a konkretniej w Birmingham, na stadionie Via Park, czyli w tym samym miejscu, gdzie w ubiegłym roku odbył się pożegnalny koncert Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne'a, no i też miejsce, w którym Aston Villa gra swoje spotkanie. A jeżeli chodzi o kolejną kwestię, no to dokładnej daty jeszcze nie znamy. Nie wiadomo też, czy będzie to impreza jednodniowa, dwudniowa, to zależy już od zainteresowania fanów, więc przypuszczam, że opcja numer 2. Czekamy na pozostałe informacje dotyczące Ozfestu, a już za niecałe 3,5, no 3 już właściwie równe minuty sprawdzimy sobie w imprezie FM imprezy, które zdecydowanie się odbędą. W międzyczasie powchłaniajmy sobie inhalera.

0: Mamy kwadrans do godziny 18, więc zaczynamy hucznie zapowiadaną imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzimy sobie teraz najbliższe i najciekawsze propozycje koncertów. Zaczynamy od naszego miasta. Już 23 sierpnia o godzinie 19 w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra dla nas formacja Soen w ramach Reliance Tour 2026. Soen to jest formacja ze Szwecji, która specjalizuje się w metalu z kategorii progresywny, trochę alternatywny, trochę melodyjny, no same absolutne metalowe dobroci. Organizatorzy przekazali informację, że to już ostatnie bilety w puli, więc sytuacja z kategorii tu i teraz. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i kolejne koncerty to nie jeden, nie dwa, lecz trzy występy formacji Soulfly. 24 sierpnia w Poznaniu w klubie Tama, 25 sierpnia w Warszawie w klubie Progresja oraz 26 sierpnia w Krakowie w klubie Kwadrat. Soulfly, no to jest formacja, która stoi już od dekad na czele nurtu groove metalu. Absolutny klasyk, jeżeli chodzi o ten gatunek, więc drodzy słuchacze, ja tu niewiele mogę dodać. Jeżeli jesteście jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, no to więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora. No i ostatnia propozycja, konkurencyjna w sumie można powiedzieć w kontekście tego Soulfly, czyli 26 sierpnia w Krakowie w klubie Studio zagra formacja Airborne. Airborne to jest zespół z Australii, który gra czystego, wspaniałego hard rocka, więc jeżeli jesteście zainteresowani podobnie muzyką, która jest no, czystym rock'n'rollem, no to więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora.
1: Radio Centrum. Najwięcej lokowniście!

właśnie w tym momencie dobiegliśmy do mety, można powiedzieć, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. 7 minut do godziny 18 kończymy dzisiejsze wydanie Godzin Szczytu. Zostańcie jeszcze z nami, wydarzenia oraz serwis sportowy po godzinie 18. No i ja się żegnam, można powiedzieć, dosłownie na chwilę, bo usłyszymy się ponownie już po godzinie 19 w ramach audycji Z Roku na Rok. Przy mikrofonie Jakub Grys, no i do usłyszenia właśnie za niecałą godzinkę.

0: Ile zapłacimy jutro za tankowanie? O tym za chwilę. Powiemy także o zbliżających się dożynkach wojewódzkich oraz o nowych zabytkach w naszym regionie. Wybiła 18:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w czwartek. Zgodnie z obwieszczeniem, jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 7,30 zł, a oleju napędowego 7,52 zł. Są to limity odpowiednio o 3, 4 i 5 groszy wyższe od tych obowiązujących dzisiaj. Kolejne informacje określające ceny maksymalne paliw na piątek zostaną opublikowane jutro. Przypomnijmy, że pakiet ceny paliwa niżej działa ponownie w ograniczonym zakresie od poniedziałku. Obejmuje on obniżony VAT oraz limity cen paliw na stacjach. Już wkrótce mieszkańcy regionu będą świętowali w Świdniku na terenie lotniska Trawiastego zakończenie żniw. Wielkimi krokami zbliżają się dożynki wojewódzkie. Wydarzenie jest nie tylko zwieńczeniem całorocznego trudu rolników, ale także okazją do celebrowania tradycji. Swoimi koncertami uroczystość uświetnią zespół Daj to głośniej, Kubańczyk oraz grupa Bratanki. Nie zabraknie także wojewódzkiego konkursu na wieniec dożynkowy.
1: Lubelskie jest prawdziwym królestwem ludowej tradycji, w szczególności w sztuce kulinarnej. Na ogólnopolskiej liście produktów tradycyjnych jesteśmy od lat liderem z wpisanymi już 286 potrawami. Wojewódzkie Święto Plonów to świetna okazja do ich skosztowania i zasmakowania specjałów naszych babć. Nie zabraknie też dziecięcego miasteczka z atrakcjami dla najmłodszych. Na tegoroczne świętowanie serdecznie zapraszają gospodarze wydarzenia, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta świdnicki Waldemar Jakson.
0: Mówi Marcin Jakubczyk z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Już 30 sierpnia świętowanie rozpocznie się o godzinie 11 barwnym korowodem, po czym o godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta, której przewodniczył będzie arcybiskup lubelski Stanisław Budzik. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem dożynkowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nasz region wzbogacił się o kolejne dwa zabytki. Chodzi o most żelazno-betonowy w miejscowości Cicibór Mały i Witulin oraz most żelazny na rzece Klukówce w Ciciborze Dużym i Rozkoszy. Oba zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego. Jak możemy przeczytać w mediach społecznościowych Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, są to pozostałości zlikwidowanej w 1971 roku Bialskiej Kolei Dojazdowej. Jej infrastruktura niszczeje, a dawny przebieg torów stopniowo zanika. W związku z tym w tym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie złożono kilkanaście wniosków o wpisanie do rejestru zabytków elementów tej kolei w powiecie bialskim. SOEN odwiedzi Lublin w ramach nadchodzącej trasy koncertowej. Szwedzka grupa prog-metalowa zaprezentuje swoją najnowszą płytę Reliance. Już 23 sierpnia SOEN zagra w Fabryce Kultury Zgrzyt. Ich twórczość łączy progresywne, techniczne podejście do metalu z bardziej melodyjnymi i przystępnymi formami kompozycji. Skandynawski zespół podczas swojej trasy odwiedzi łącznie 4 miasta w Polsce, takie jak Gdańsk, Poznań i Bielsko-Biała. Jako support wystąpi krakowska formacja heavy metalowa Only Sons.
2: Bardzo się cieszymy, że możemy gościć taką gwiazdę. Rok temu występowali w Lublinie na festiwalu Rock the Square. Byli tam świetnie przyjęci. Po tym, jak sprzedają się bilety, widzimy też, że lubelska publiczność bardzo się cieszy z tego powrotu, również my. Od kilku lat staramy się udowodnić, że te największe trasy nie muszą omijać Lublina.
0: Mówi Sławek Gortat z Fabryki Kultury Zgrzyt. Wejście na strefę koncertową będzie możliwe już od godziny 18:30. Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się w mediach społecznościowych organizatorów wydarzenia.
3: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Kolejne spotkania eliminacji do Ligi Mistrzów przed nami. Wszystkie 4 mecze rozpoczną się równo o 21:00. Wśród nich mamy polski akcent. Pierwszy krok w stronę Champions League może zrobić Tymoteusz Puchacz, który wraz z azerskim Sabah Baku zagra z Hapoelem Berszewa. Oprócz wspomnianego pojedynku kibice obejrzą także spotkanie Celtiku z austriackim Las Klins, Nijmegen z Bodo Glimt oraz Slovana Bratysława z Celje. Przechodzimy do koszykówki. Kibice poznali nową zawodniczkę Lotto AZS UMCS Lublin. Została nią środkowa Courtney Treffers. Amerykanka w poprzednim sezonie reprezentowała barwy włoskiego Dinamo Sassari, w którym notowała średnio 12 punktów oraz 8,1 zbiórki na mecz. Polscy kibice mogą ją kojarzyć z występów w barwach Ślęzy Wrocław, razem z którą zdobyła Mistrzostwo Polski w 2017 roku. W swojej indywidualnej gablocie ma także dwa tytuły MVP dla najlepszej zawodniczki sezonu Ligi Holenderskiej. Polacy udanie rozpoczęli siatkarskie Mistrzostwa Świata do lat 17. Biało-czerwoni na inaugurację turnieju pokonali Argentynę 3-0. Co ciekawe, swoich grupowych rywali poznali oni dopiero dwa dni temu. Tuż przed startem z Mistrzostw organizowanych w Katarze wycofały się cztery drużyny: Stany Zjednoczone, Czechy, Portoryko i Japonia. Decyzja miała być podyktowana obawą o sytuację na Bliskim Wschodzie. Przez to zamieszanie organizatorzy postanowili ponownie rozlosować grupy na turnieju. Biało-czerwoni zagrają za 3 dni z Brazylią, a 24 sierpnia zmierzą się z Meksykiem. A na koniec informacje tenisowe. Nick Kyrgios zawieszony przez pozytywny wynik testów antydopingowych. U byłego finalisty Wimbledonu z 2022 roku wykryto obecność kokainy po jednym ze spotkań czerwcowego turnieju ATP 250 na Majorce. Na odpowiedź tenisisty nie musieliśmy długo czekać. Kyrgios na swoich mediach społecznościowych przyznał się do popełnionego czynu oraz zapowiedział miesięczną przerwę od mediów, aby skupić się na swoim powrocie fizycznym oraz psychicznym.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 24 stopnie Celsjusza, ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Zaśnij już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać.

0: Autopromocja.
1: Co to za sprzęt?
2: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
1: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
2: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
1: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
1: i Jakub Grys.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Borrowed Time przed sekundą w audycji Z Roku na Rok.
1: To już zespół Parquet Courts za nami, a na zegarze mamy już 3 minuty po godzinie 19. No to chyba zaczynamy od formalności, czyli od przywitania. To jest audycja Z Roku na Rok na antenie Akademickiego Radia Centrum. Dziś z nami w studiu, jak zawsze, wodzireje tej audycji to...
0: Agnieszka Piechota
1: i Jakub Gryz. Dobry wieczór, witamy w ten...
0: Dzień dobry, dobry wieczór,
1: dosyć
0: tak.
1: Dosyć pochmurny dzień. Mierzymy dziś się z rokiem...
0: 2012.
1: Koniec świata miał być wtedy z tego, co
0: no właśnie,
1: pamiętam.
0: A nie było.
1: Nie było, coś nie tak. Coś się Majowie albo Aztecy pomylili chyba ze swoim kalendarzem. Już absolutnie tego nie pamiętam. Muzycznie natomiast było, wydaje mi się, dosyć ciekawie. Zaczynamy w klimatach, no ja bym je uznał takich mocno garażowych, postpunkowych, bo gdy słucha się muzyki Parquet Courts, w szczególności z albumu, który nazywa się Light Up Gold z 2012 roku, no to ma się wrażenie, że muzycy napisali i nagrali ten album pod wpływem konopi indyjskiej.
0: Trochę tak, ale w tym jest też dużo indie w tym albumie. Także to jest takie mocne i dość nietypowe połączenie, że jest właśnie ten postpunk, garaż i indie. Ten kawałek w ogóle, którego przed sekundą przesłuchaliśmy, opowiada o takim, ja to przynajmniej rozumiem, o takiej wycieczce, włóczędze bardziej po Nowym Jorku, gdzie jesteś głodny, po prostu wymęczony, przemęczony, wszędzie jest dookoła chaos i to życie miejskie cię przytłacza po prostu.
1: To dobra interpretacja zdecydowanie. Parquet Courts przypominają taką formację jak Minutemen. Jeżeli, drodzy słuchacze, nie znacie ich, albo ty, Agnieszka, nie znasz, to możecie kojarzyć taki program telewizyjny, później film, który nazywa się Jackass. No to utwór z czołówki jest właśnie zespołu Minutemen. Wydaje mi się, że to jest podobne bardzo klimaty właśnie do Parquet Courts, ale klimaty postpunkowe, no mówimy już chyba bye-bye, tak mi się wydaje.
0: No to prawda, będzie bye-bye. A jeżeli chodzi jeszcze o ten album, no to tutaj jest właśnie minimum ozdobników, bardzo dużo energii i po prostu każdy kawałek jest z takiej obserwacji codzienności, więc to jest bardzo fajny album, jeżeli szukacie czegoś nowego, na przykład o tym jeszcze nie słyszeliście. My przechodzimy dalej. Jack White.
1: No postać chyba znana każdemu z nas. Naszej dwójce, każdemu naszemu słuchaczowi. Dziś sprawdzimy sobie kawałek Sixteen Sultans, który lata na antenie naszego radia praktycznie codziennie i bardzo słusznie, bo to jeden z największych hitów z jego debiutu solowego oczywiście, czyli płyty Blunderbuss. Czego można się spodziewać po tym albumie? No, Jacka White'a.
0: No, rozpadło się The White Stripes, no i powstała ta płyta. Ona jest bardzo, bardzo dobra i ten tytuł jest właśnie celowo absurdalny, bo White bardzo często wykorzystuje takie dziwaczne, nieoczywiste obrazy w tych swoich tekstach i w tytułach. On jest specyficzny, jak każdy zapewne
1: wie. Sixteen Sultans, no to jest dosyć specyficzny tytuł, co oznacza nie wiadomo właściwie w kontekście, ale utwór możemy sobie właściwie już teraz sprawdzić.
0: Tak jest, przesłuchajmy.

0: ich kawałków na piękny wieczór, gdzie zachodzi słońce, to jest moim zdaniem idealne.
1: Idealnie pasuje. Album Bloom z 2012 roku swoją drogą był wydany przez wytwórnię Sub Pop, taka ciekawostka mała, jeżeli chodzi o
2: powrót.
1: Kwestie muzyczne, wydawnicze raczej. Nietypowy wybór, jeżeli chodzi właśnie przy wytwórni tego zespołu, który, no tak jak wspominaliśmy, charakteryzuje się muzyką bardzo oniryczną, spokojną.
0: Ale oni tam też łączyli bardzo dużo takiego psychodeli, shoegaze'u, to tak, było tak. Dużo różnych rzeczy, a Sub Pop był w sumie wytwórnią alternatywną i taką dość niezależną, także moim zdaniem idealnie się wpasowuje.
1: To prawda, niesamowite są te klimaty lo-fi, to jest, to czuć zdecydowanie, biorąc pod uwagę, że w trakcie nagrań tego kawałka, no to muzycy wykorzystywali w dużej mierze taśmy magnetyczne, unikali jakichś poważnych instrumentarium. Mhm. No niezwykle ciekawa propozycja, warto to sprawić. Jeden z ciekawszych albumów, jeżeli chodzi o 2012 rok. No i ty, Agnieszka, wspominałaś o klimatach psychodelicznych i chyba pełnoprawnie.
0: Teraz
1: już pełnoprawnie będzie. Kawałek, który się nazywa Sometime Alone od Melody's Echo Chamber i to jest psychodeliczny pop, rock, znowu te elementy dream popu, taką pełną gębą już absolutnie.
0: Tak, to jest w ogóle francuska artystka. Bardzo ciekawy jest ten cały album, bo on nazywa się tak samo jak właśnie jej pseudonim, czyli Melody's Echo Chamber. No i Sometime Alone jest jeden z takich właśnie najbardziej psychodelicznych utworów na tej całej płycie, także Kuba wybrał dla was niezły kawałek.
1: Swoją drogą, Melody Proquet wspominała o tym, że gdy podchodziła do sesji nagraniowych, pisania, no to cały zamysł był taki, żeby napisała najbardziej przyjemne utwory, które po prostu ją wynudzą. No i cały zamysł był taki, żeby producent tego albumu, czyli Kevin Parker, zmasakrował po prostu te ładne melodie i powstał właśnie ten album.
0: Tak, bo on tutaj odpowiadał właśnie za też instrumentalizację tak naprawdę tego albumu, także posłuchajmy sobie już teraz, jak to brzmi.

0: na 98,2 FM w audycji z roku na rok.
1: Nie pomyliłaś się, Agnieszka, ależ potężny słoń pojawił się na naszej antenie. To jest kawałek z drugiej płyty Tame Impala, Kevina Parkera, o którym już wcześniej wspominaliśmy, czyli Lonerism. Elephant jest bardzo wyjątkowym kawałkiem w kontekście całego albumu, bo bierze kompletnie z zaskoczenia. Nie wiem, czy pamiętasz, czy słuchałeś swojego albumu ostatnio, ale ten kawałek pojawia się w pewnym momencie, gdzie zostaliśmy uraczeni 7 czy tam 8 kawałkami, które są takim typowym, luźnym,
0: tak,
1: psychodelicznym rokiem.
0: Tak,
1: takim miękkim, lekkim rokiem, tak, tak, i tak. Potem to wjeżdża i no, masakra.
0: Dlatego się nazywa Słoń.
1: Słoń, wyskakuje aż z papci, ja zawsze jak słyszę ten kawałek. No,
0: bo ten basior taki tłusty.
1: Tak, zdecydowanie, no. Jest to takie wyprzesterowane. Według Parkera sporą inspiracją była muzyka bluesowa. Ja szczerze powiedziawszy nie wyczuwam tego.
0: Troszeczkę coś w tym jest, ale to jest za dużo efektów po prostu na gitarze i na wokalu,
1: prawda,
0: żeby to mogło być takie czysto bluesowe.
1: Bluesowe, no, mówię, bardzo wyprzesterowany kawałek i na pewno znany, bo on się pojawiał w wielu reklamach, trailerach, w masie rzeczy. Mhm. Co można dodać jeszcze o Lonerism? No świetna płyta i tyle. Moja ulubiona.
0: W całości, żeby zrozumieć, o co chodzi, ale przechodzimy dalej, bo mam jeszcze dla was dzisiaj tyle po prostu kawałków.
1: No za chwilę
0: sekundę.
1: Postać ikoniczna, właściciel najbardziej ikonicznej szpary między zębami, czyli Mac DeMarco pojawi się na naszej antenie.
0: Freaking Out the Neighborhood za sekundę z albumu Tu.
1: To jest ciekawa właśnie propozycja, znowu, jeżeli chodzi o album. Bo jego poprzedni krążek charakteryzował się glam rockiem. No to ten jest taką formą zwolnionego glam rocka, który brzmi jak, szczerze powiedziawszy, w obecnych czasach, jak typowy indie. Ale ten album postawił fundament, jeżeli chodzi o taką muzykę, która później całkowicie zdominowała wszystkie radiostacje. No i kawałek, który też za chwilę sobie sprawdzimy. Chyba jeden z największych, jeżeli chodzi o Maca DeMarco.
0: Tak, hity, ale w ogóle to najśmieszniejsze jest to, że to jest taki... to jest taka odpowiedź pół żart, pół serio na jego relacje z sąsiadami i na ich reakcje, na jego zachowania niektóre dziwne, bo on jest dość specyficzną osobą, także
1: bardzo specyficzną.
0: Można sobie poczytać, co on tam takiego robił, że aż napisał piosenkę o tym, jak reagują na niego jego sąsiedzi, także teraz przesłuchajmy tego kawałka.

0: numer Modern Baseball, Tears Over Beers. Kto nie płakał przy browarze, niech pierwszy rzuci kamieniem. Agnieszka, daj mi kamienia.
1: Mam tylko kaczkę głową przed sobą, mogę ci to dać. Nie, nie, nie rzucaj. Dzisiaj nie rzucamy niczym w studiu.
0: Dziś spokój.
1: Mięsem też nie rzucaj, proszę, Kuba. Tak, Tears Over Beers przed chwilą od Modern Baseball, tak, nowoczesny baseball. Album Sports. I to jest ich debiutancki album. Generalnie oni bardzo często pisali kawałki takie mega osobiste o codziennych sytuacjach, tak jak ten na przykład przed chwilą.
0: To prawda.
1: Gdzie opowiadali po prostu o tym, co się u nich działo. To jest takie emo, ale takie starsze, Midwest emo.
0: Właśnie takie z lat 90. Mi tak. Ten zespół bardzo kojarzy mi się z American Football.
1: No,
0: mówię
1: tak,
0: to poważnie,
1: no, bo,
0: teraz,
1: tak,
0: całkowicie.
1: Tak, dlatego to się nazywa Modern Baseball też.
0: Jako następcy właściwie tego zespołu. Z tego co pamiętam, jeszcze American Football nie grali, nie powrócili jeszcze wtedy, koło 2012 tak. roku. Gdy nagrywali w ogóle ten album Sports, no sytuacja taka typowa właśnie dla Midwest emo, czyli wszyscy panowie byli w college.
1: No, ale to ma taki swój urok właśnie. Ja bardzo lubię ten album, także też obstawiam, że to jest bardzo fajne, taki, nie wiem, na przykład ognisko wieczorem z znajomymi. Mega, super.
0: Pasuje idealnie.
1: A my za chwilę posłuchamy sobie, no, klasyczka moim zdaniem.
0: No, zespół, mam wrażenie, że graliśmy go już wielokrotnie. Chyba rekordzista, jeżeli chodzi o obecność w ramach naszej
1: audycji. Bo te albumy są tak dobre po prostu.
0: Są dobre. Chyba tylko The Cure graliśmy częściej, ale mówimy oczywiście o zespole Deftones. Płyta Koino Yokan, czyli przeczucie miłości.
1: Tak, to jest takie przeczucie, że zakochamy się w kimś poznanym po raz pierwszy. Tak naprawdę, że kogoś zobaczymy i będziemy mieli takie wow, kocham cię.
0: Ale wstrzyknęłaś.
1: No, wstrzyknęłam.
0: Ale album doskonały naprawdę. Jest przynajmniej w moim odczuciu zdecydowalnie zwolniony. Tempo jest bardziej takie osobiste, mam wrażenie, w porównaniu do poprzedniego krążka.
1: Zależy właśnie od kawałka, ale Tempest na pewno takie jest. Także za chwilę posłuchamy, bo tam jest bardzo dużo zmian tempa, ale mam jeszcze sporo kawałków, także co? Jedziemy.
0: Jedziemy.

0: Sing for Day, Pierce the Veil, przed sekundą w waszych głośnikach. Trochę mnie poniosło, trochę wróciliśmy.
1: Powiem
0: sobie
1: ci tak, Agnieszka, gdy tego posłuchałem, to poczułem się trochę jak Jakub Gierszał w filmie Sala Samobójców. Poniosło cię trochę, no.
0: No ale ludzie słuchali takiej muzyki wtedy, no przepraszam.
1: Słuchali,
0: bardzo.
1: Dalej słuchają, powiedzmy sobie wprost.
0: Właśnie,
1: dalej.
0: Ja czasami tylko już, teraz już tylko czasami sobie lubię. No mocniejsza jest to muzyka, tak powiedziałam Kubie, że daj emosom zrobić post-hardcore, to właśnie otrzymasz.
1: No to wydzierają się.
0: No i tak, i to właśnie otrzymaliśmy w 2012 roku. Pierce the Veil, King for a Day, Collide with the Sky, tak nazywa się właśnie ten album. W tej piosence w ogóle występuje też wokalista Sleeping with Sirens, których słuchaliśmy w tamtym tygodniu.
1: Dokładnie. Oni się w ogóle spiknęli z perkusistą, czyli Mike'em Fuentesem na Twitterze. No. Że się ma, chcesz zagrać? I nagrali
0: to
1: kawałek.
0: To był taki w ogóle crossover tej sceny post-hardkorowej w tamtym momencie, że wszyscy po prostu byli w szoku.
1: W szoku.
0: No 2012 rok to jeszcze nie była aż taka rozwinięta technologia, także każdy był w szoku. Ale my przechodzimy dalej, jeżeli chodzi o smutnych ludzi, którzy nagrywają muzykę. Three Days Grace za chwilę z kawałkiem Broken Glass, a album to jest Trains of Venus.
1: Dokładnie.
0: Venus.
1: Dokładnie. Three Days Grace to jest swoją drogą jeden z ostatnich albumów, jeżeli nie ostatni album z Adamem Gontierem na wokalu, o ile się nie mylę.
0: Tak.
1: Czego się można spodziewać? No Three Days Grace po prostu.
0: Ostatni album, ale bardzo dobry moim zdaniem, także trzeba go po prostu przesłuchać.
1: Jedziemy.

0: Hail Stormy, I Miss the Misery w audycji z roku na rok. Jest to kawałek z ich drugiego albumu The Strange Case Of.
1: Case Of czegoś, pewnie Hailstorm po prostu.
0: No
1: ale,
0: właśnie.
1: Łojenie, tak powiem.
0: Łojenie, ale z damskim wokalem. Jest to w ogóle jeden z moich ulubionych zespołów, jeżeli chodzi o damski wokal i za chwilę posłuchamy sobie kolejnego. Ale jeżeli chodzi jeszcze o Hailstorm, to ja tak za bardzo na nich nigdy nie zwracam uwagi, aż był ten koncert Back to the Beginning od jego Osborna. Tak. I ona wyszła na tą scenę i zaczęła śpiewać, mówię, Boże, kto to jest?
1: Ale tak kto pozytywnie
0: to
1: mówisz?
0: Czy tak, ja byłam w szoku, my w ogóle wszyscy z moimi przyjaciółmi, jak siedzieliśmy, mówimy, yo, co to
1: kto
0: za kobieta?
1: To
0: jaki głos w ogóle? No i tak, i to jest właśnie wokalistka zespołu Hailstorm.
1: No i powiedz mi, kto to jest za chwilę?
0: Jeszcze pewnie wrócimy do nich kiedyś, no ale za sekund kilka przesłuchamy sobie In This Moment z kawałkiem Adrenalize z albumu Blood. No i tutaj
1: dużo
0: już...
1: adrenalinki na zakończenie.
0: Oj, będzie adrenalinka, a na sam koniec wam tak trochę dowalimy. Będzie Motionless in White z Devil's Night.
1: Z płyty Infamous. I chyba będziemy kończyć dzisiejszą audycję. Zostało nam ile? 8 minut do godziny 20. Zapraszamy oczywiście na przyszłą audycję. Środa, godzina 19. Sprawdzimy sobie rok 2013. Zaspoilerujemy już.
0: Jest bardzo mocno.
1: Jest bardzo mocny, więc kogo nie będzie, to trochę...
0: W sensie takim, że przyjemny, a nie, że będzie łupać tak jak teraz.
1: Propozycja jest mocna, tak, w sensie dobra, jakościowo.
0: Tak. A teraz już wam bardzo dziękujemy za rok 2012. Przed mikrofonem był Jakub Grys
1: i Agnieszka Piechota. Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
1: Następnym razem.

0: Kotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Środa, godzina 20 i jak co tydzień rozpoczynamy go od wiadomości sportowych, jeśli chodzi o motorsport w Akademickim Radiu Centrum, a więc czas na program Hot Lap. I jak co tydzień będziemy właśnie rozmawiać o ostatnich wiadomościach. Może nie skupimy się w tym razem o Formule 1, natomiast powiemy także o innych seriach i o innych ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w przeciągu ostatniego tygodnia. I razem ze mną jest oczywiście Damian Siodłowski, witam cię bardzo serdecznie.
2: Witaj, Bartłomieju.
1: No to jak nie uprzedziłeś, ja nazywam się Bartłomiej Płosza i przez następną godzinę spędzą państwo z nami i będziemy rozmawiać właśnie, tak jak powiedziałem, między innymi o Formule E, a więc zakończonym już sezonie, zmianie bolidów, zmianie pewnych technik, tajnik motoryzacyjnych, ale mamy też dla państwa kilka newsów, o których będziemy mówić już teraz.
0: Motorsportowe newsy.
1: Powiedziałem na początku, że nie będzie o Formule 1, natomiast mamy jednak kilka informacji, które myślę, że będą całkiem ciekawe właśnie dla fanów królowej motorsportu. Zaczniemy od Francuza Isaaca Adjara, który nie wystartuje w Grand Prix Holandii z powodu kontuzji nadgarstka. Dosyć ciekawe, że ta kontuzja, Damian, stała się w przerwie od wyścigów, a nie na torze Formuły 1.
2: Zgadza się, ale jest to też dobra informacja tak naprawdę dla zespołu Red Bulla, ponieważ w odpowiednim momencie mogli zareagować i jeszcze przed rozpoczęciem weekendu wyścigowego zamienić swoich kierowców, ponieważ za Isaaca Adjara w bolidzie Red Bulla zastąpi go Liam Lawson, czyli reprezentant siostrzanej ekipy, czyli Wicarbu. No ale te roszady nie kończą się tylko i wyłącznie na tym, no bo ktoś musi go w Wicarbie zastąpić oczywiście. No i kierowca rezerwowy go zastąpi, czyli Yuki Tsunoda. Skoczy do tego Wicarbu, będzie z nim się poruszał. Taki wybór jest troszeczkę dziwny i można powiedzieć wręcz niespodziewany, no bo jednak kierowca rezerwowy powinien przede wszystkim zastąpić głównego kierowcę. No ale w Red Bullu działa to troszeczkę inaczej przez posiadanie dwóch ekip. No taki wybór prawdopodobnie jest spowodowany tym, że Liam Lawson posiada lepszą znajomość bolidów aktualnej generacji. Może to bardziej pomóc. No, Japończyk jednak nie ścigał się tą generacją. Przed utratą swojego fotela w Formule 1 były to zupełnie inne bolidy, wykorzystywały inny sposób docisku, a na torze Zandvoort może być to bardzo przydatne. Tam jednak te zakręty są dość ciasne i duży pakiet docisku jest tam potrzebny. Dla Lawsona będzie to też druga taka niespodziewana zamiana na Zandvoort, ponieważ w 2023 roku, kiedy kontuzji dłoni doznał Daniel Ricciardo, Nowozelandczyk zajął jego miejsce i właśnie debiutował podczas Grand Prix Holandii, więc znowu tak się stało, że zastępuje jakiegoś kierowcę i to ponownie przez kontuzję dłoni.
1: Po raz kolejny Red Bull zaskakuje fanów, czy to swojego teamu, czy całej Formuły 1. Właśnie mówiłeś o tym, że pewne roszady nastąpiły. Yuki Tsunoda pewnie czekał na swoją szansę, aby wskoczyć do bolidu Red Bulla i ponownie ścigać się z najlepszymi. Będzie się ścigał, ale nie pod banderą Red Bulla. Przechodzimy do następnego zespołu, a więc Williamsa, który potwierdził swój skład na przyszły rok. Zmian nie przewidziano. Alex Albon przedłużył kontrakt razem z Carlosem Sainzem juniorem. No i można powiedzieć, że Brytyjczyk, który oczywiście startuje pod tajską flagą, jest chodzącą legendą zespołu Williamsa. Mieliśmy oczywiście wielu wspaniałych zawodników, którzy w przeszłości reprezentowali brytyjski zespół, natomiast Alex Albon ma na koncie 100 startów, no i z pewnością będzie ten swój wynik polepszał.
2: Jest to bardzo dobra informacja tak naprawdę dla Williamsa. Jest to jeden z najlepszych składów kierowców od tak bardzo dawna w tej ekipie, więc tutaj gratulacje, że udało się jednak utrzymać tych dwóch kierowców. Może nie Alex Albon, ale sam Carlos Sainz jest raczej rozchwytywanym kierowcą na rynku transferowym. Wiemy, że jeszcze do niedawna jeździł w Ferrari, więc też ma doświadczenie jednak na tym najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o ściganie w Formule 1. Informacje spadły dość niespodziewanie, ponieważ o sytuacji kontraktowej dowiedzieliśmy się wczoraj. wczoraj padła informacja, że Alex Albon przedłużył właśnie swój kontrakt. Nawet niekoniecznie przedłużył, tylko że została uaktywniona klauzula przedłużająca na następny rok ten kontrakt. No bardziej niespodziewane nawet było to, że Carlos Sainz przedłużył swój kontrakt. Jest to bardzo zaskakujące, ponieważ od dawna jest mówione, że sam też Hiszpan od dawna dość głośno wypowiada się na temat aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się Williams. Widać, że nie jest to, co James Walls obiecywał mu przed sezonem. Nie jest to, czego kibice ekipy z Groove się spodziewali. Więc bardzo dobrze dla zespołu, że przynajmniej to udało im się zachować i liczymy, że obaj kierowcy pomogą im się tylko i wyłącznie rozwijać do przodu.
1: Przypominamy, jeśli chodzi o zespół Williams, a 15 i 16 miejsce w klasyfikacji generalnej. Właśnie te pozycje zajmują kolejno Carlos Sainz z 6 oczkami na swoim koncie, tuż za nim Alexander Albon z 5 punktami. Jeśli chodzi o klasyfikację zespołów, tutaj Williams 9 miejsce, za nimi jedynie Aston Martin z oczkiem 1 oraz zamykający stawkę Cadillac punktów 0 Beniaminek, jeśli można tak powiedzieć, a więc zespół Audi przed Williamsem jedną pozycję wyżej, 12 punktów, jeśli chodzi o poszczególnych kierowców. Tutaj Nico Hulkenberg za Carlosem Sainzem oraz Albonem, a przed nimi bezpośrednio Gabriel Bortoleto, który w tym sezonie uzbierał tych punktów 10. Taka stabilizacja w Williamsie wydaje się takim, można powiedzieć, projektem długofalowym. Wiemy, że Alex Albon oczywiście będzie miał swój 5. bądź 6. sezon, natomiast no, Carlos Sainz to jest doświadczenie samo w sobie i tutaj z pewnością pod tym względem, pod tak naprawdę aspektami tego kierowcy będą chcieli ustabilizować swoją formę na kolejny sezon Formuły 1.
2: Carlos przejął już też częściowo troszeczkę takie obowiązki jednak lidera zespołu. Przez lata był to jednak Alex Albon, tylko że no nie miał on naprawdę dobrych jednak kolegów swoich zespołowych. Był to i Logan Sargent, i Nicolas Latifi. Nie byli to kierowcy no tak naprawdę wysokiego poziomu. Carlos Sainz przyszedł, pokazał, że ten zespół stać na wiele. W poprzednim sezonie miał bardzo dobre wyniki. No, było obiecywane o wiele więcej, jeżeli chodzi o tegoroczny bolid. Ta zmiana przepisów miała bardzo pozytywnie wpłynąć na ten zespół. No, nawet wcześniej przestali rozwijać swój ubiegłoroczny bolid. No, niestety widzimy, że los płata figle nawet tym, którzy próbują się jak najlepiej do tego przygotować. Williams niestety nie poradził sobie najlepiej z tą zmianą. No i właśnie bardzo dobrze, że przynajmniej udało im się zachować tych kierowców. No, Carlos Sainz zostaje już na pewno do końca aktualnych obostrzeń w tym zespole, więc tutaj bardzo dobrze dla nich. Alex Albon, istnieje szansa, że jeszcze poszuka jakiegoś innego zespołu, no ale nie jest też wykluczone, że zostanie. Nie wiemy dokładnie, jak jest zapisany jego kontrakt. Jest szansa, że po prostu po następnym sezonie ponownie nastąpi jego przedłużenie.
1: I w tym miejscu prawdopodobnie postawimy kropkę. Nawet nieprawdopodobnie, ponieważ będziemy zapraszać Państwa na krótką przerwę muzyczną, a tuż po niej kolejna garść newsów z świata motorsportu. Przejdziemy oczywiście do serii Hypercar i zespołu Forda, który ma pewne niuanse do pokazania, które już pokazał tak naprawdę swoim sympatykom, oraz mały akcent polski, a więc Inter-Europol Competition.
3: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy oczywiście do nowinek motorsportowych na 98,2 FM, a więc program Hot Lap. Przechodzimy tym razem do serii Hypercar, gdzie Ford po raz pierwszy

0: Dobra, ponieważ Ferrari jest w podobnej pozycji tak naprawdę jak w latach 60. ubiegłego wieku, ponownie to oni jednak są tym dominatorem, więc tutaj historia może się powtórzyć, zobaczymy. No ale te testy to tak naprawdę ważny krok w przygotowywaniach amerykańskiego producenta do powrotu do tej rywalizacji w najwyższej klasie wyścigów długodystansowych. To, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o ich samochód, to przede wszystkim to, jaki napęd oni będą stosować. Ford zdecydował się na 5,4-litrowy silnik V8, wspierany przez system hybrydowy. Jeżeli państwo znajdą gdzieś nagrania z Paul Ricard, usłyszą, że no, brzmi on naprawdę cudownie. Widać, że amerykańscy producenci tutaj mają coś wspólnego, ponieważ Cadillac w podobny sposób prowadzi rozwój swojego silnika w WEC-u oraz w IMSie, więc widać, że mają podobną filozofię, jednak dwójkę pochodzą z tego samego kontynentu. No, pierwsze zdjęcia z Paul Ricard pokazują, że prototyp pokonuje te okrążenia, jeździ, wygląda to dobrze. Odpalenie silnika było miesiąc i dwa tygodnie temu, ponieważ było to 5 lipca. Już wtedy dochodziły do nas pierwsze głosy, jeżeli chodzi o ten silnik i pierwsze rzeczy związane z całym projektem Hypercara. Samochód ten został zaprojektowany zgodnie z regulaminami LMDH, więc dzięki temu będzie mógł rywalizować zarówno w VIAWEC, jak i amerykańskiej serii IMSA, czyli amerykańskiemu odpowiednikowi tych wyścigów długodystansowych. Wyglądało to dobrze, jeżeli chodzi o ogół tego, jak na razie rozwija się Ford. Wysłał on kilku swoich kierowców już do innych serii i do innych bolidów, jeżeli chodzi o przygotowywanie się do wyścigów długodystansowych. Jednym przykładów jest na przykład Logan Sargeant, który ściga się w tym momencie w WEC-u, ale w klasie LMGT3 w zespołach Proton od Forda. Jeździ tam w fabrycznych zespołach właśnie Forda w Fordzie Mustangu. Więc oni szkolą tych swoich kierowców. Skład tak naprawdę będzie bardzo mocny. Tom Blomqvist jest wielokrotnym zwycięzcą różnych wyścigów, między innymi Daytony 24, czy też innych wyścigów, troszeczkę o krótszym dystansie. Mamy też tam minimalny polski akcent, ponieważ będzie tam jeździł aktualny kierowca zespołu wyścigowego Inter-Europol Competition, czyli Nick Yeloy. No, on będzie dzielił jednak te obowiązki swoje pomiędzy dwoma zespołami. W głównej serii WEC-a będzie jeździł właśnie z Fordem, w LMS-ie albo w LMS-ie będzie jednak jeździł z Inter-Europolem, więc on jeszcze tak do końca nie wychodzi z tego zespołu. No, podczas, wiadomo, Le Mans będzie jednak w Fordzie, a nie w Inter-Europolu, więc to tutaj lekka strata dla polskiego zespołu. No, ale wierzymy, że będzie dobrze. Teraz przed Fordem tak naprawdę jeszcze wiele pracy, no bo jednostkę trzeba rozwijać i elektronikę oraz aerodynamikę. Prototyp jest już widoczny na oficjalnych zdjęciach, ale jego wersja może się jeszcze bardzo dużo różnić od tego, co trafi na tor w przyszłym roku. Aktualnie jest mocno zbliżony do tego, jak prezentuje się aktualny hypercar Ferrari, więc wierzymy, że osiągi mogą być bardzo dobre, chociaż wszystko zależy tak naprawdę od ich jednostki.
1: Nawiązywałeś do zespołu Inter-Europol Competition, a więc ja zostanę przy tym temacie, ponieważ nasi polscy turbopiekarze zmieniają swoją brykę, swoją furę Oreca Gibson 07 na nowego Ligiera JSP 228. Co ważne, polska ekipa zostaje tak naprawdę na dłużej po prostu z firmą, którą pracowała wcześniej, ale teraz trochę pod innym kątem.
0: Zgadza się. Od 2028 roku wchodzą nowe przepisy, jeżeli chodzi o klasę LMP2 i ich prototypy. Tym razem ponownie zostały zgłoszone tylko i wyłącznie dwie firmy, których jakby ramy bolidów przeszły. Ponownie jest to Oreca oraz Ligier. W ubiegłej oraz dalej kontynuowanej generacji tych samochodów LMP2, Oreca była jednak tą o wiele lepiej sprawującą się bazą. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Inter Europol jest bardzo doświadczony.

0: zmęczoną ekipą, więc wierzymy, że jednak nie wskoczyli tutaj na nie wiadomo co i zbadali dogłębnie temat. No a na taką przesiadkę zdecydowały się też dwa inne zespoły, mianowicie Algarve Pro Racing oraz Panis Racing. No, Ligier Automotive od dłuższego czasu już pracuje tak naprawdę nad tą firmą. Nad tym samochodem, ponieważ no, te przepisy zostały ogłoszone już jakiś czas temu, a oni ponownie chcą wrócić w łaski topowych zespołów. Ostatnio na starcie Le Mans tak naprawdę próżno było szukać jakiegokolwiek Ligiera, no bo znajdowały się tam tylko i wyłącznie Oreki. Nowa generacja pojazdów zostanie wprowadzona na sezony 2028 do 2032. Ligier JSP 228 zadebiutuje w wyścigach w 2028 roku, biorąc udział w serii European Le Mans Series oraz w wyścigu 24 godziny Le Mans. Następnie samochód pojawi się w stawce Asian Le Mans Series na sezon 28-29 oraz w mistrzostwach IMSA WeatherTech Sports Car Championship od 2029 roku.
1: No i właśnie w tym momencie kończymy rozmowę o wyścigach długodystansowych. Była Formuła 1, były właśnie, tak jak wspomniałem, wyścigi długodystansowe i przejdziemy do tematu, który nie był najczęściej poruszanym w programie Hot Lab przez ostatnie tygodnie i miesiące, a więc Formuły E, ponieważ już tam sezon dobiega końca, a tak naprawdę już się zakończył po dwóch ostatnich weekendowych wyścigach. Znamy mistrza, znamy pewne niespodzianki. Znamy też kierowców, którzy mogliby się spisać lepiej, natomiast o tym powiemy po przerwie.
2: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Ten, kto dopiero włączył swoje odbiorniki, przypominamy, Akademickie Radio Centrum oraz program Hot Lap, a więc najświeższe nowinki motorsportowe w Lublinie. I teraz będziemy rozmawiać o formule, ale niestety nie o Formule 1, a o Formule E. Czy niestety, czy stety, to dowiemy się za chwilę, ponieważ działo się naprawdę sporo. Natomiast, no tak jak powiedziałem, aby tradycji stało się zadość, zaakcentujmy to, że nie będzie to Formuła 1, a Formuła E.
0: Inne serie.
1: Za nami ostatnie dwa wyścigi Formuły E oraz trzeciej generacji bolidów Formuły E. W sobotę zaczęliśmy zmagania rundy numer 16 w Londynie. O mistrzostwo nadal walczyło trzech kierowców: Pascal Verlaine, Jack Dennis oraz Mitch Evans. No i jak to wyglądało, Damian, w kwalifikacjach? Ponieważ no, wiemy, że te pozycje jeszcze przed startem mogą naprawdę ułatwić niektórym kierowcom. Niektórzy umieją się ścigać, wyprzedzać, niektórzy jednak wolą utrzymywać te swoje pozycje i utrzymywać te swoje punkty. Jak to wyglądało w sobotę po kwalifikacjach?
2: Kwalifikacje były bardzo spokojne, tutaj nie działo się nic takiego bardzo niewiarygodnego. Grupa A była bardzo spokojna. Jedno praktycznie z niewielu wydarzeń, które tam było, to to, że Jack Dennis miał popsute jedno okrążenie przez Normana Nato, przez co musiał ponownie robić szybkie okrążenie. No, Francuz zajechał mu drogę, to nie było nic nadzwyczajnego. No, ale niezadowolony mógł być Eduardo Mortara, który to przez problemy z hamulcami przetarł ścianę na ostatnim okrążeniu pomiarowym i musiał pożegnać się z możliwością wejścia do fazy pojedynków. W grupie B nie działo się nic szczególnego. Kierowcy przejechali po kolei swoje okrążenia. Kto miał awansować, ten awansował, więc było bardzo spokojnie. No a w fazie pojedynków bardzo dużo szczęścia miał zespół Porsche, ponieważ na drabince obaj kierowcy, czyli Pascal Wehrlein i Nico Müller, zostali rozstawieni po przeciwnych stronach, więc mogli spotkać się na spokoju w finale. Oni tak naprawdę zdominowali te kwalifikacje. No a w finale Müller odpuścił po to, żeby Pascal stanął na pole position i już miał zagwarantowane 3 punkty. No i właśnie to oni ruszali kolejno z pierwszego i drugiego pola, za nimi startował Mitch Evans, czyli właśnie, jak już wspominaliśmy, jedna z osób, która próbuje wywalczyć mistrzostwo. No a Jack Dennis startował z pola piątego.
1: Można powiedzieć, że Porsche przeprowadziło grande strategię, natomiast już nie mówiąc prześmiewczo, a naprawdę dobrze im poszło w tych kwalifikacjach, ustawiając na pole position swojego lidera klasyfikacji generalnej, a więc wspomnianego przez nas wcześniej Pascala Wehrleina, tuż za nim jego klubowy kolega. Jak zaczął się wyścig, tak można powiedzieć, się też skończył dla kierowców Porsche, natomiast wiele też się działo za ich plecami i te wyniki nie pozwoliły im oddychać spokojnie po tych sobotnich wyścigach, ponieważ jeszcze musieli powalczyć w niedzielę. Zostańmy jednak przy tym, co w sobotę. Jak wyglądał początek wyścigu?
2: Przede wszystkim Porsche rozegrało to wszystko perfekcyjnie, dzięki temu, że byli w najbardziej komfortowej tutaj pozycji ze wszystkich zespołów, posiadając dwóch swoich kierowców na przodzie. Poświęcili troszeczkę Nico Müllera, to on jednak miał zagradzać i spowalniać wszystkich rywali, którzy znajdowali się za nim, po to, żeby Pascal Wehrlein mógł w spokoju dojechać na pierwszym miejscu, no i dopisać sobie 25 punktów. W jego przypadku akurat było to 28, ponieważ on wygrał ten wyścig. No ale właśnie Pascal trzymał się 1, 2, 3 sekundy przed swoim kolegą z zespołu. Bardzo dobrze to dla nich wyglądało. Porsche świetnie to wszystko wykorzystało. Dobrze wykorzystali swoje pit boosty. W dobrym momencie zjeżdżali. W nietypowych też troszeczkę momentach, jeżeli chodzi o ten tor, aktywowali tryby ataku. Tutaj troszeczkę zabawili się tą energią. No ale Wehrlein dzięki temu kontrolował całą sytuację aż do mety. Był spokojny o swoją wygraną. Niemiec w taki właśnie sposób odniósł swoje trzecie zwycięstwo w tym sezonie, no a no, Müller co prawda nie zdobył punktów, no ale on miał zupełnie inne zadanie na tym ten wyścig. Gdzie indziej w ogóle, jak zupełnie inny sposób wyglądał wyścig dla Jacka Dennisa, który to po starcie z piątej pozycji bardzo długo pozostawał jednak poza walką o zwycięstwo. Sytuacja zmieniła się podczas sekwencji pitboostów, kiedy na torze pojawiła się neutralizacja Full Course Yellow na okrążeniu numer 21 po awarii bolidu Lucasa Di Grassiego. Jego bolid nie hamował, wjechał on w ścianę, to była usterka mechaniczna. Sam na radiu mówił, że no, hamulce w ogóle nie działały, bo silnik nie przestawał dodawać ciągle mocy do opon. Tam troszeczkę działa to w inny sposób niż w innych seriach, ponieważ każda opona jest podpięta pod niezależną baterię, więc to wygląda troszeczkę inaczej jednak w Formule E. No ale właśnie wielu kierowców ucierpiało w ten sposób. No ci, którzy właśnie zdecydowali się zjechać wcześniej do alei serwisowej, między innymi był to Mitch Evans, więc on tutaj stracił dużo punktów w tym wyścigu. Dennis natomiast nie zdążył jeszcze wykonać obowiązkowego ładowania baterii, dzięki czemu po neutralizacji znalazł się w bardzo korzystnej sytuacji. Późniejsza aktywacja trybu ataku pozwoliła mu przebijać się przez stawkę, no i finalnie dojechał na drugim miejscu i bardzo dobry był to wyścig w jego wykonaniu. Dużą rolę odegrał również Antonio Felix da Costa. On akurat jest bardzo bardzo dobrym bohaterem, jeżeli chodzi o obydwa wyścigi, w tym podczas poprzedniego weekendu. No, on blokował bardzo dobrze rywali, dając Evansowi jakąkolwiek możliwość tak naprawdę odrobienia straty i przebicia się na wyższą pozycję, no i żeby ograniczył jak najbardziej straty do, no i dalej utrzymać się jednak w tej walce o mistrzostwo. Udało się to, był dalej w tej walce, więc bardzo dobra robota wykonana przez Antonio Felixa da Costę. No, wyścig wygrał Wehrlein, drugi był Dennis, a trzecie miejsce zajął na podium Antonio Felix da Costa. Po tym wyścigu kwalifikacja generalna wyglądała następująco. Było to naprawdę bardzo ciasne, ponieważ Pascal Wehrlein miał 169 punktów, Jake Dennis miał 164 punkty, a Mitch Evans miał punktów 148.
1: No i po sobotniej rywalizacji serii numer 16, tak jak sam powiedziałeś, na szczycie było bardzo ciasno, przynajmniej pomiędzy miejscem pierwszym a drugim. Wehrlein i Jake Dennis, między nimi było jedynie 5 punktów, Mitch Evans punktów 148, można powiedzieć, że trochę oddalił się od tego tytułu mistrzowskiego, natomiast z pewnością chciał jeszcze w niedzielę powalczyć o te wyższe stopnie klasyfikacji generalnej. No i taki układ, jaki zapodali nam kierowcy w sobotę, naprawdę mógł nam tak troszeczkę zobrazować to, co będzie się działo w niedzielę w finałowej rundzie numer 17. Natomiast o tym, jak wyglądała seria wyścigów w niedzielę, powiemy sobie po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Bierzemy na tapetę niedzielny wyścig Formuły E w audycji Hot Lap na 98,2 FM. Finałowa runda numer 17, która zakończyła sezon wspomniany wcześniej przeze mnie Formuły E. Przez kwalifikacje przebrniemy bardzo szybko. Damian tak naprawdę uściśli Państwu, co się działo, kto zajął jakie miejsca i co nam mogło to wstępnie zapowiedzieć, jeśli chodzi o główny wyścig, ponieważ tam działo się naprawdę wiele, chociażby z udziałem Niemca Pascala Wehrleina, 31-latek. Miał dosyć ciekawą taktykę na to, jak wygrać swój wyścig, nie kończąc go, no ale o tym powiemy później. Zacznijmy natomiast, Damian, od kwalifikacji.
2: W grupie A było spokojnie, to odwróciła się tendencja z sobotniego wyścigu, bo to wcześniej w grupie B było spokojnie. Tym razem jednak właśnie była to grupa A, wygrał ją Nyck de Vries. W grupie B ponownie problemy miał Eduardo Mortara, ponownie przetarł ścianę, miał z nią kontakt, no ale tym razem udało mu się dostać jednak do fazy pojedynków, czego nie można powiedzieć o Jake'u Dennisie. On startował ostatecznie z pozycji 16, tej bardzo odległej, no i można powiedzieć, że nie zapowiadało się to dobrze przed wyścigiem i jego ambicje o wygranie Mistrzostwa Świata. Dwa pierwsze miejsca na starcie objęli kierowcy Mahindry. Na pole position stanął Holender Nyck de Vries, który to po raz ostatni startował z pierwszego pola w 2022 roku, no a drugi właśnie był wcześniej wymieniony Eduardo Mortara. Za nimi znaleźli się kierowcy Porsche, więc Pascal Wehrlein oraz Nico Müller, a na P5 stanął Mitch Evans.
1: Jeśli chodzi o wyścig, można powiedzieć, że rozpoczął nam się lustrzanie do tego, co kibice mogli oglądać dzień wcześniej, ponieważ kierowcy z przodu starali się pomagać sobie i przeszkadzać innym, a przeszkadzać miał kierowca z pozycji niżej, chcąc pomóc swojemu koledze wygrać całą klasyfikację generalną. Czy rzeczywiście tak wyglądało?
2: Jak najbardziej. Felix da Costa bardzo w dobry sposób wykorzystał atak mod. Na pierwszym bądź drugim okrążeniu od razu go wziął, zaczął przebijać się szybciutko przez stawkę, wyprzedził oba Porsche, no a następnie przeszedł do blokowania po prostu właśnie Pascala Wehrleina. No Jaguar miał przed tym wyścigiem 5 punktów przewagi tylko jeżeli chodzi o klasyfikację zespołów, więc oni również walczyli o to. No i Jaguar właśnie też zastosował odwrotną troszeczkę strategię, widząc co robili ich rywale w sobotniej rundzie. Właśnie wykorzystali portugalskiego kierowcę w bardzo podobny sposób jak wcześniej Porsche Nicka Müllera. Dali mu jedno zadanie, właśnie zatrzymać Pascala Wehrleina, utrudniać mu to jak najbardziej. No i dobrze mu to szło. Stawka była bardzo duża. No właśnie, panowie tak naprawdę, pomijając, że Pascal Wehrlein walczył o Mistrzostwo Świata, za nimi jechał Mitch Evans, który również walczył o to mistrzostwo, pomimo że no było bardziej matematyczne na tamten moment niż takie, że mógł na spokoju to walczyć, no ale jednak nie poddawali się i jechali przed siebie. Na 27 okrążeniu Evans przebił się przed Da Costa i Wehrleina i po bardzo dobrym, było to po naprawdę bardzo dobrym zespołowym manewrze w wykonaniu kierowców Jaguara, a Portugalczyk w dalszym ciągu konsekwentnie spowalniał Niemca, próbując wciągnąć go w środek stawki. Bronił się bardzo, bardzo agresywnie. No pojedynki były naprawdę bardzo ładne. Bardzo polecam obejrzeć, jeżeli Państwo nie widzieli. Bronił się agresywnie, tak jak z tego co słynie, ale zawsze pozostawał jednak w granicach przepisów. Na okrążeniu 28, po bardzo dobrze zablokowanym manewrze wyprzedzania, Da Costa wypuścił Pascala w środek toru, no i Pascal spadł na 11 miejsce tuż za swojego rywala w mistrzostwach, Jake'a Dennisa, który konsekwentnie przebijał się tak naprawdę przez tą stawkę. W Wehrleinie rosła frustracja, co było widać po tym, jak zachowuje się za kierownicą. No i to uiścił w końcu swoją frustrację na okrążeniu 31, kiedy to Doprowadził on do incydentu, który ostatecznie przypieczętował jego drugie mistrzostwo. Pascal nie odpuścił w zakręcie, obrócił bolid Joela Eriksona i docisnął bolid Denisa do bandy. Panowie jechali praktycznie obok siebie, wyglądało to no tak naprawdę jakby mogli w tym momencie skończyć w bandzie. Wszyscy trzej kierowcy natomiast wznowili rywalizację. Wehrlein miał już praktycznie zapewniony tytuł, ponieważ Evans musiałby wygrać ten wyścig, co na tamten moment było praktycznie niemożliwe. Jechał na czwartej pozycji, no i miał tylko i wyłącznie 4 okrążenia do końca wyścigu, więc no można powiedzieć, że było to praktycznie niemożliwe. Ale najfajniejsza jednak historia tego wyścigu to jest to, że przez te zawirowania, które działy się z tyłu, przez tą niekoniecznie czystą walkę w wykonaniu Pascala Wehrleina, realizator nie za bardzo załapał, kiedy to Taylor Bernard przebijał się przez 2 okrążenia przez 2 pierwszych kierowców, czyli Eduardo Moraty oraz Nyka de Vriesa. Jeden miał bardzo mało energii, a drugi po prostu nie potrafił odpowiedzieć na dobre tempo Brytyjczyka. No i to właśnie on przebił się na prowadzenie, utrzymał je do samego końca i został najmłodszym zwycięstwą EPRIX w historii Formuły E. Ma zaledwie 22 lata i w niedzielę miał tylko i wyłącznie 76 dni, więc gratulacje dla niego. No i właśnie podium uzupełnili wcześniej wspomniani kierowcy Mahindry. Dla Pascala Wehrleina jest to drugi tytuł kierowcy, drugi tytuł mistrza świata kierowców Formuły E. Dołączył do Jacques-Éric Verna. Co prawda Jacques posiada tylko 2 tytuły mistrza, nie świata, tylko mistrza Formuły E, bo warto zaznaczyć, że jest to lekka różnica w oficjalnym nazewnictwie, no ale Verna jako jest tak naprawdę pierwszym dwukrotnym mistrzem świata w tej serii, ponieważ seria otrzymała status mistrzostw świata dopiero od sezonu 2021-2021. Tytuł wtedy zdobył Nyck de Vries. No i tak zakończyło się to, jeżeli chodzi o kierowców. Mistrzostwo zespołowe natomiast po raz drugi raz w historii wywalczył Jaguar, a mistrzostwo producentów zdobyło Porsche.
1: Tak naprawdę działo nam się naprawdę wiele w niedzielę. Mieliśmy najmłodszego zwycięzcę, Taylora Bernarda, o którym myślę, że nie każdy wiedział pod koniec tego wyścigu. Sam wspomniałeś, że działo się o wiele więcej tuż za jego plecami. Mieliśmy ściganie Pascala Wehrleina, które było, miałem mówić, że na granicy, natomiast wydaje mi się, że Niemiec przeciągnął tę granicę. Natomiast w taki sposób zdobył swoje drugie mistrzostwo świata i takim akcentem zakończyliśmy pewną historię w Formule E. Mamy jeszcze chwilę, żeby opowiedzieć Państwu, co tak naprawdę zadzieje się w tej serii, a więc Damian, powiedz mi oraz Państwu tak naprawdę, jakich kluczowych zmian możemy oczekiwać w stosunku do tego, co widzieliśmy w poprzednich sezonach.
2: Wyścigi Formuły E w końcu wejdą tak naprawdę na wyższy poziom, ponieważ wcześniej bolidy zawsze były troszeczkę słabsze, jednak są to bolidy elektryczne. Do niedawna nie było również, powiedzmy, że tankowania, ale bardziej można w tym przypadku powiedzieć doładowywania, ponieważ od tak naprawdę niedawna jest pit boost, czyli zjazd i doładowywanie częściowe energii. Wcześniej kierowcy musieli dbać o całość swojej baterii na przestrzeni wyścigu. W przyszłym roku wchodzi właśnie, nawet nie, przepraszam, nie w przyszłym, w tym roku wchodzi już nowa generacja bolidów, czyli 4. Osiągami bardzo będzie zbliżony do bolidów Formuły 2. Będzie w niektórych aspektach troszeczkę lepsza. Do setki będzie miała około 1,8 sekundy. Ma stały napęd na 4 konie, 600 kW mocy, w trybie attack mode nawet 815. Właśnie bardzo dobre przyspieszenie, jak mówiłem, w końcu dobrą prędkość maksymalną, ponieważ będzie to 335 km na godzinę. No i bardzo duże odzyskiwanie energii, ponieważ nawet do 700 kW. No i tak samo jak zresztą wszystko się powiększa, no też magazyn energii się powiększy, będzie to 55 kW z możliwością ładowania mocą aż do 600 kW. To zmusza Formułę E również do kilku zmian, jeżeli chodzi o tory, na których się będą ścigać. London EPRIX nie będzie już rozgrywany przykładowo w następnym sezonie, nie będzie się odbywać w takiej formule. rolę Grand Prix Londynu przejmie Tor Brands Hatch. Wiele torów ulicznych nie będzie już obecnych w kalendarzu Formuły E. Przejdą one na zupełnie mniejsze tory, można wręcz powiedzieć troszeczkę historyczne, i będą na nowo tam próbować pokazywać, czy ściganie jest dobre. Widzimy, że dużą oglądalność od kilku lat już przyciąga Eplix Monaco. Widać, że tam te ulice dalej służą do ścigania, tylko niekoniecznie bolidami na przykład Formuły 1, ale Formuły E sprawują się tam dobrze. No i właśnie zobaczymy więcej takich rzeczy w przyszłym sezonie, kiedy ujrzymy nową generację bolidów.
1: Nie wiem jak ty, Damian, nie wiem jak wy, drodzy słuchacze, natomiast ja już bardzo energicznie zacieram ręce przed kolejnym sezonem Formuły E. Zobaczymy tym razem, jak będzie wyglądać właśnie ściganie w tej serii. To jeszcze nie koniec naszego programu audycji Hot Lap na 98,2 FM. Spoglądam na zegarek, parę minut mamy, więc po krótkiej przerwie przejdziemy do tego, co tygrycki lubią najbardziej w świecie motorsportu, a więc Formuły 1. Zapowiemy Państwu niedzielny wyścig Grand Prix Holandii, który już niedługo wyjawi nam szóstego z rzędu zwycięzcę po powrocie na Circuit Park Zandvoort w Holandii, ale o tym, tak jak Państwu wspomniałem, po krótkiej przerwie. Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Drodzy Państwo, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zapowiedzieli Wam zbliżającego się wyścigu Formuły 1. Przypominamy, 23 sierpnia, a więc niedziela, godzina 15, start Grand Prix Holandii. Oczywiście na torze znanym Wam wszystkim Circuit Park Zandvoort. Przypominamy, że po przerwie, jaka miała miejsce od 1986 do 2020, najczęściej na tym torze wygrywał Max Verstappen, kolejno w 2021. Pierwszym, 22, 23 obecnym mistrzem, chyba można to tak nazwać, jest Oscar Piastri, który w ubiegłym sezonie pokonał na podium właśnie wspomnianego Holendra, który ściga się dla Red Bulla, oraz Isaaca Adjara, który nie będzie miał szans powtórzyć swojego czynu, ponieważ jak już mówiliśmy na samym początku, został wyeliminowany ze względu na kontuzję i będzie musiał ten wyścig obejrzeć albo z trybun, albo wygodnie przed telewizorem. Damian, już mi tutaj mówił poza anteną, że pewne zmiany szykują się w pewnych zespołach. Co nowego zobaczymy w bolidach niektórych drużyn?
2: Na razie zapowiedziane jest tylko i wyłącznie to, że Ferrari prawdopodobnie przywiezie nowy pakiet aerodynamiczny z dodatkowych rzeczy, które mogą się pojawić jeszcze, to także to, że zmiany zapowiedziały Mercedes i Red Bull. No i tak naprawdę na tym na razie się to kończy. Reszta nie została jeszcze potwierdzona. To, co nie zostało potwierdzone, to przede wszystkim też pogoda, bo nie wiadomo, czy będzie sucho. Według prognozy pogody istnieje szansa, że w weekend może popadać. Na razie wygląda to dobrze, ale do piątku jeszcze się to może zmienić. Pewne rzeczy to na pewno to, że firma Pirelli nominowała na Grand Prix Holandii ogumienie ze środkowej gamy, czyli C2, C3 i C4. No i jest to też weekend sprinterski, także zaczynamy ściganie w piątek o 12:30. Będzie to pierwszy trening, następnie będzie o 16:30 będą kwalifikacje do sprintu, w sobotę o 12:00 będzie sprint, następnie o 16:00 kwalifikacje, no a o 15:00 już ten główny wyścig.
1: Sprawdziłem sobie na szybko, jak wyglądały poszczególne wyniki właśnie po przerwie, jeśli chodzi o lata od 2021 do obecnego sezonu. Tylko raz Lewis Hamilton stawał na podium w Holandii. Miało to miejsce oczywiście w roku 2021. Wtedy stracił niemalże 21 sekund do lidera wyścigu Maxa Verstappena. Czemu o tym mówię? Ponieważ Lewis Hamilton stoi przed szansą, aby nadgonić trochę punktów do Kimiego Antonelliego, który oczywiście zajmuje miejsce pierwsze w klasyfikacji generalnej z liczbą punktów 219. Podium zamyka także kierowca Mercedesa George Russell, punktów 160, i z pewnością na tych trzech kierowców, na tych trzech zawodników trzeba będzie uważać i spoglądać z niecierpliwością, jak będą prezentować się na holenderskim torze. Jeśli chodzi o poszczególne zespoły, Mercedes w klasyfikacji generalnej zajmuje miejsce pierwsze, za nimi Ferrari oraz McLaren. Damian, jakbyś miał typować? Wiemy, że my Polacy jesteśmy dobrzy z gdybania. Jak może wyglądać podium Grand Prix Holandii?
2: Antonelli, Verstappen i troszeczkę tutaj powiedzmy coś szalonego, Charles Leclerc.
1: Czyli według ciebie nie będzie drugiego podium dla Lewisa Hamiltona, no i możemy zobaczyć pewne przetasowania w klasyfikacji generalnej.
2: Jak najbardziej.
1: No dobrze, no to tymi słowami, tym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy program Hot Lab w Akademickim Radiu Centrum. Słyszymy się oczywiście za tydzień o stałej porze, a więc godzinie 20. Nie obiecujemy w jakim składzie, natomiast na pewno doborowym, i za ostatnią godzinę. Dziękuję Państwu.
2: Damian Szulowski
1: oraz Bartłomiej Płoszaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Hot Lab.

kiedy przechodzisz pod oknem. Śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.

0: pastelowe, samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

Trzeba dziś wyjścia, nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus pod domu i jedziesz. Nie wiadomo.